Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. 100 grosz.

0: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
1: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
0: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
1: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Reklama.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Filet z piersiku.

0: 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Burzliwa debata o kryptowalutach. Sejm utrzymał weto prezydenta. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny z Rosją. Polskie siatkarki zagrają dziś w półfinale Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania w sprawie afery zonda krypto Przemysława Krala, który powołał się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro za 2 miliony złotych miał sprawę wyciszyć.
1: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
2: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury.

0: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
1: Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
2: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
3: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra. A już dziś wielkie sportowe emocje. Już o 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien się też zacząć mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buskowa.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Dziś od 18 stopni na północy Polski do 22 maksymalnie na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe dziś przelotne opady, a w północnej części kraju nawet burze. Poza tym silny wiatr będzie uciążliwy i obniży odczuwalną temperaturę.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.

0: niż za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama.
1: Autopromocja.
0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A na nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach, ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
0: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji narodowego

0: drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzek.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Wczoraj na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie odbył się dzień otwarty, który przyciągnął setki uczniów ze szkół z regionu. Organizatorzy przygotowali dla nich szereg atrakcji.
3: Fajnie, że takie coś powstało, bo można się też sprawdzić. Właśnie moja młodsza siostra się zbliża powoli krokami do egzaminu, więc ma taką okazję po prostu, żeby się sprawdzić.
4: Zawsze można przyjść zobaczyć, popatrzeć, jak to wygląda. Ja też jestem pierwszy raz na placu manewrowym w Łordzie, więc
5: przydają się takie rzeczy. Bo można popatrzeć, obejrzeć, zobaczyć. No ciekawie.
6: Super, fajnie. Ja czekam na jazdy, bo chciałabym sprawdzić się na egzaminie.
7: Ogólnie bardzo przyjemnie. Czekam na jazdy, żeby trochę się sprawdzić, zobaczyć, jak to jest z egzaminatorami.
8: Mam nadzieję, że podczas tych dni otwartych dowiem się ciut więcej na temat nowinek odnośnie tego, jak będzie na przykład z tym placem za rok, bo to jest gorąca sprawa. Tym wszystkim, czy na przykład czas, który byłby poświęcony tutaj na placu, zostanie na przykład wydłużony na mieście. To mnie interesuje najbardziej.
2: Wydarzenie organizowane przez chełmski WORD ma na celu budowanie świadomości o szeroko pojętym bezpieczeństwie na drogach, mówi dyrektor ośrodka Mariusz Ostrowski.
9: Otwieramy się po to, żeby również pokazać od wewnątrz, co robimy. Nie tylko egzaminujemy, również poprawiamy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a więc udostępniamy symulatory, wszystkie elementy, które tutaj dzisiaj są użyte do dyspozycji uczestników. To ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Symulator dachowania, symulator wybuchu poduszki powietrznej, symulator decyzyjnego czasu reakcji czy symulator zderzeń. Są to elementy, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Również wystawiliśmy symulator dachowania, żeby każdy sobie zobaczył, że zapinanie pasów jest istotnym elementem w ruchu drogowym.
2: Fotorelację z dnia otwartego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Lada moment w Chełmie rozpocznie się 15. edycja Narodowego Czytania. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w Parku Czytelnika Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
10: Lekturą tegorocznej, 15. już edycji ogólnopolskiej akcji będą Dziady Adama Mickiewicza. Narodowe Czytanie jak zwykle jest objęte honorowym patronatem pary prezydenckiej. Lektura, czteroczęściowy cykl dramatów naszego wyjątkowego twórcy, narodowego wieszcza, powstało w XIX wieku i łączy świat realny z metafizycznym, historię z ludową tradycją i jest, trzeba przyznać, dla współczesnego czytelnika dziełem niełatwym.
2: Mówi Anna Pietuch z biblioteki. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca polską literaturę i czytelnictwo. Po raz pierwszy zorganizowano ją w 2012 roku, a Chełmska Biblioteka Publiczna również od tego roku bierze w niej udział. W tym dniu także użytkownicy biblioteki, którzy mają przetrzymane książki, będą je mogli zwrócić bez konsekwencji finansowych we wszystkich filiach instytucji.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry, zapraszam Was na kolejny odcinek i na kolejne podsumowanie wydarzeń sportowych z ostatnich dni. Na pierwszy ogień cement gry w hełm i medalowe otwarcie drugiej części sezonu, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: W Warszawie odbył się równolegle turniej Poland Open w zapasach kobiet oraz 69. memoriał imienia Władysława Podlasińskiego. Są to najważniejsze imprezy rozgrywane w Polsce. No i oczywiście była bardzo silna obsada międzynarodowa, startowało w obu grupach po 21 krajów, w wielu kategoriach było po kilkudziesięciu zawodników. W turnieju Podlasińskiego wystartował nasz jeden reprezentant, Szymon Szymonowicz, który stoczył 4 pojedynki, 2 z nich udało mu się wygrać, 2 niestety przegrał i ostatecznie Szymon zajął wysokie 8. miejsce. Natomiast w turnieju Poland Open startowały nasze 4 reprezentantki i tutaj najlepiej wypadła nasza olimpijka Angelina Pacurkowska, która po 3 walkach eliminacyjnych zwycięskich doszła do finału. No niestety w finale uległa mocnej Amerykance Amandzie Martinez, no i ostatecznie zdobyła tutaj srebrny medal. Nóżek do swojej kolekcji dorzuciła jeszcze Katarzyna Krawczyk, która zdobyła w turnieju Poland Open brązowy medal. Dla Kasi był to ostatni występ w reprezentacji kraju, ponieważ Kasia postanowiła zakończyć karierę. No i oczywiście miało miejsce tutaj takie tradycyjne dla zapaśników utytułowanych wydarzenie. Kasia pożegnała się z całą reprezentacją, zostawiając swoje buty na środku maty. Oczywiście było mnóstwo gratulacji, mnóstwo życzeń, bardzo miłe wydarzenie. W turnieju Poland Open startowały jeszcze 2 nasze reprezentantki, Olga Padoszyk i Alicja Wojewódzka, które bardzo dobrze walczyły w tym turnieju, doszły nawet do małego finału, do walk o brązowe medale. Niestety nie udało im się zwyciężyć w tych pojedynkach i obie zajęły 5. miejsca. Natomiast równolegle jeszcze w Spale odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS, gdzie wystartowały nasze kadetki i nasi kadeci i nasza 5-osobowa reprezentacja zdobyła 5 medali. Bardzo dobrze spisał się Piotr Paciejewski, który zdobył srebrny medal, natomiast 2 brązowe medale dorzucili tutaj Kamil Kierejewski i Maksym Bartosik. Natomiast dziewczyny wystartowały tutaj 2 i Zofia Jankowska zdobyła srebrny medal, a natomiast Natalia Strojna była 3.
1: Wspomniany turniej Poland Open był ostatnim występem Katarzyny Krawczyk w sportowej karierze. Ponownie Zdzisław Biały.
2: Kasia zdobyła w swojej karierze mnóstwo medali. No najważniejsze, że była olimpijką, startowała w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. No wcześniej miała też udany występ w Igrzyskach Europejskich, gdzie zdobyła brązowy medal. No może się również pochwalić brązowym medalem z najważniejszej imprezy światowej, czyli z Mistrzostw Świata. Dorzuciła do tego Katarzyna medale brązowe z Mistrzostw Europy. No i Kasia była niepokonana przez kilkanaście lat, bo posiada w swojej kolekcji 12 tytułów mistrzyni Polski.
1: Udaną inaugurację drugiej części sezonu mają za sobą także strzelcy MKS-u Dragon Helm. O szczegółach prezes klubu Jan Dąbski.
3: W dniach 28-30 sierpnia został przeprowadzony w Starachowicach zawody o nazwie trzecia runda Pucharu Polski. Konkurencji KPN 10 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce zajął Siedlecki Damian z wynikiem 615,3 punkta i w finale zawodów zajął drugie miejsce. W kategorii juniorów pierwsze miejsce Oberga Mateusz 610,4 punkta. To jest nowy rekord życiowy oraz nowy rekord województwa lubelskiego. W finale zajął również pierwsze miejsce. W konkurencji juniorek 3 postawy. Trzecie miejsce Weronika Łukaszewska 551. Czwarte miejsce Nowosad Martyna 533. W finale Weronika zajęła pierwsze miejsce, a Martyna 3. W konkurencji Mix drugie miejsce zajął duet Damian Siedlecki, Weronika Łukaszewska, a trzecie Mateusz Oberda i Nowosad Martyna. Natomiast role się odwróciły i w finale Martyna i Mateusz zajęli drugie miejsce, a Damian i Weronika 3. W tym samym czasie w Tarnowie odbywały się mistrzostwa Ligi Obrony Kraju juniorów i seniorów w strzelectwie sportowym. W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 juniorów. Drugie miejsce zajął Czaryna Przemysław z wynikiem 588,9 punkta. w konkurencji tej samej wśród seniorów Siedlecki Damian, również pierwsze miejsce, 622,4 punkta. Jest to jego rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego. W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 seniorek, Czerna Paulina 591,6 punkta. Czwarte miejsce, Angulska Martyna 587,9 punkta. W konkurencji karabinu dowolnego 60 leżąc, wśród seniorek, szóste miejsce zajęła Czeryna Paulina 588,7 punkta, a ósme miejsce Angulska Martyna 582,9. W tej samej konkurencji wśród juniorów Czeryna Przemysław zdobył 595 punktów i był piąty. Wśród seniorów Siedlecki Damian dziewiąte miejsce 597,8. W konkurencji karabinu dowolnego 3x20 pierwsze miejsce wśród seniorów Siedlecki Damian 570 punktów, trzeci Czeryna Przemysław 541 punktów. Wśród seniorek drugie miejsce Czeryna Paulina 542 punkty, trzecie miejsce Angulska Martyna 519. W pistolecie startował pan Mirosław Majewski i w konkurencji pistoletu pneumatycznego 60 zajął 37 miejsce z wynikiem 525 punktów i w pistolecie dowolnym 27 miejsce 467 punktów. Z radą klubową zajął piąte miejsce wśród 60 klubów. Natomiast województwo lubelsko-mazowieckie zajęło trzecie miejsce.
1: Do magazynu sportowego wracamy po przerwie i przeniesiemy się na lokalne murawy.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Reklama.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry ponownie. W tym tygodniu odbyło się losowanie par czwartej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Wyniki przedstawia Sławomir Kuźmicki, przewodniczący Komisji Gier Chełmskiego Oddziału Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
2: Już 23 września zostanie rozegrana czwarta runda Pucharu Polski na szczeblu Chełmskiego Oddziału Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. W tych spotkaniach zmierzą się Włodawianka, Włodawa, Fasad i Fajsławice, Granica Dorohusk, Bukhanna, Ruch Izbica, Chełmianka Chełm i Ekoróżanka Kłoschem. Są to już ćwierćfinały tych rozgrywek. Październik na dzień 21 planujemy rozegrać jeszcze półfinały, czyli zmierzą się w tych półfinałach zwycięzcy tych meczów. A mecze czwartej rundy zostaną rozegrane, jak już wspomniałem, 23 września, w środę o godzinie 15.30.
1: A teraz zmagania ligowe. Chełmianka wciąż jest niepokonanym liderem swojej grupy w trzeciej lidze, a następny komplet punktów dopisała do konta po wygranej 1-0 z rezerwami Wieczystej Kraków. Mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
3: Bardzo trudne spotkanie, bo tak naprawdę przyjechał zespół, który, no, jeśli chodzi o grę w piłkę, to jest jednym z najlepszych w tej lidze. Ja przed ligą myślałem, że to będzie jeden z kandydatów do awansu i kto wie, jak co tu jeszcze będzie, bo mieli słabszy początek, ale widać, że to jest bardzo dobry zespół. Natomiast my konsekwentnie, tak, wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, mieliśmy więcej sytuacji. Natomiast no, był ciężki mecz, po prostu ciężki mecz, cieszę się, że znów zwycięski.
1: Bukhanna rozegrał z kolei w zeszły weekend czwartą kolejkę w czwartej lidze i na wyjeździe uległ 3-4 Granitowi Bychawa. Dziś natomiast zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa zmierzy się u siebie z Beniaminkiem Wiktorią Łukowa. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej, gdzie po trzech kolejkach liderem jest Ekoróżanka. Zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka aż 9-0 pokonał hetmana Szółkiewka.
4: Muszę pogratulować dla moich zawodników, bo wykonali fantastyczną pracę. W ciągu 90 minut wreszcie zagraliśmy mecz na dobrym poziomie przez cały okres trwania spotkania. Przez dwie kolejki czy puchar to zawsze mieliśmy jedną połowę bardzo słabą, a drugą lepszą. A tutaj w pierwszej połowie kontrola, troszeczkę mniej sytuacji, ale mieliśmy pomysł, żeby troszeczkę wymęczyć przeciwnika, więcej utrzymać się przy piłce, uważać na te kontry groźne, które w sparingu nas ukusiły kilka razy. I to nam wyszło, strzeliliśmy dwie bramki, piękne uderzenie Pawła Stoszczaka na 1-0 i bramka gdzieś tam po rykoszecie naszego młodzieżowca Nikodema Czuja. W drugiej połowie chcieliśmy troszeczkę podkręcić tempo, więcej podań przyszywających linię i to nam się udało. Praktycznie w ciągu 15 minut strzeliliśmy 5 bramek. Praktycznie co minutę dwie padały bramki, więc tutaj narzuciliśmy bardzo dobre tempo. Cieszą bramki, cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Cieszy to, że krok po kroku idziemy do przodu. Wiadomo, będą pewnie momenty złe, gorsze, ale ta gra wygląda coraz lepiej.
1: Druga w okręgowej tabeli jest Granica Dorohusk, która 3-2 pokonała Ruch Izbica. Mówi trener drugiego z tych zespołów, Roman Blonka.
5: Nie ukrywam, że troszeczkę niefortunnie się ułożył ten mecz dla nas, bo po głupich dwóch błędach przegrywaliśmy do przerwy 2-0. W drugiej połowie byliśmy już dominującą drużyną, strzeliliśmy na 2-2. Trudno, straciliśmy punkty, no trzeba walczyć dalej.
1: Okręgowe podium zamykają rezerwy Chełmianki, które w ostatnim spotkaniu 6-0 pokonały ZGKS Brat Cukrowni Ksienica Nadolna. Mówi szkoleniowiec biało-zielonych Paweł Fornal.
6: Myślę, że wynik 6-0 odzwierciedla to, co działo się na boisku. Pewne nasze zwycięstwo, dobre spotkanie. Na pewno udział i pomoc w tej wygranej mieli zawodnicy, którzy spadli z pierwszego zespołu. Głównie to zawodnicy o statusie młodzieżowca, także cieszymy się z trzech punktów, z dobrego spotkania i już przygotowujemy się do kolejnej kolejki.
1: Tuż za czołową trójką plasuje się Ogniwo Wierzbica, które dopisało do konta komplet punktów 3-0, wygrywając na wyjeździe z Witrumem Wola Uchruska. Mówi trener Karol Bujak.
7: Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, dobre spotkanie. W pierwszej połowie dużo ciekawych akcji, ale gdzieś tam zabrakło tej finalizacji, tej kropki na D. W drugiej połowie strzeliliśmy na 1-0 i przeciwnik nam naprawdę pokazał klasę, bo te 20 minut po strzelonej bramce to naprawdę dwoili i troili pod bramką, ale no jak wyszli wyżej, no to nadziali się na dwie kontry i wynik się skończył 3-0. Ładnie to wygląda w tabeli, natomiast no przeciwnicy, myślę, że u siebie na tym boisku to jeszcze nieraz urwą komuś punkty, bo to uważam, że to jest solidna drużyna.
1: Następne spotkanie w pierwszej lidze wojewódzkiej juniorów młodszych ma za sobą natomiast drużyna Chełmianki prowadzona przez Tomasza Iwana.
8: W sobotę graliśmy z Lublinianką Lublin. Mecz w naszym wykonaniu, można powiedzieć, przyzwoity. To znaczy na mecz nasza gra wygląda coraz lepiej. Wynik końcowy 2-2. Prowadziliśmy 2-0, skończyło się 2-2. Jednak nie wynik jest najważniejszy, tylko rozwój tych chłopaków. Dlatego też, mając na uwadze, że mamy bardzo dużo tych juniorów, zgłosiliśmy zespół do Ligi Okręgowej Junior Młodszy w Okręgu Chełmskim. Dlatego, żeby wszyscy chłopcy w weekend mogli grać w pełni miarę czasowym i żeby mogli się rozwijać.
1: Zmieniamy dyscyplinę na kolarstwo MTB. O kolejnym medalowym występie jednego z zawodników GKK Peleton Okrzów opowie Jarosław Garda.
9: Nasz reprezentant Kamil Borowski wystartował w kolejnym etapie prestiżowego cyklu Maratony Kresowe, który tym razem rozegrano w Letnikach pod Białymstokiem. Zawodnicy rywalizowali na dystansie mega, liczącym 45 km. Trasa w Letnikach okazała się bardzo ciekawa i wymagająca. Mocno pofałdowany teren, dynamiczne podjazdy i zjazdy oraz kręte single tracki z technicznymi smaczkami wymagały od kolarzy ciągłej koncentracji i doskonałego panowania nad rowerem. Kamil od startu jechał bardzo czujnie i mocno, co zaowocowało znakomitym wynikiem. Przeciął on linię mety na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej, zajmując jednocześnie wysokie 8 miejsce w klasyfikacji generalnej Open. Gratulujemy Kamilowi znakomitej dyspozycji i kolejnego podium wywalczonego w ogólnopolskiej stawce.
1: Przed nami krótka przerwa, słyszymy się zaraz po niej.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
10: Reklama.
11: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
12: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
13: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
14: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
15: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
14: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
15: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
16: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Reklama.
17: Bonton Radio.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Marcin Petruk, witajcie jeszcze raz. Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu pięściarze MKS-u Olimp Chełm testowali formę podczas obozu szkoleniowego. O szczegółach trener Konrad Rondoś.
2: W niedzielę zakończyliśmy zgrupowanie kadry wojewódzkiej. Obóz obfitował 10 ciężkich dni treningowych. Prawie każdego dnia były po 3 sesje treningowe. Wiadomo, że skradły się też dni, gdzie się regenerowaliśmy, czy odpoczywaliśmy. Bardzo dużo sesji technicznych, bardzo dużo sesji sparingowych. Dodatkowo całe zgrupowanie wzbogacone było z zawodnikami z Ukrainy oraz trenerami, którzy bardzo mocno podnieśli się nam poprzeczkę i podnieśli również poziom szkolenia. Oprócz zawodników z Ukrainy dojechało dużo zawodników z różnych województw. W większości byli to medaliści mistrzostw Polski, wicemistrzowie i mistrzowie. No i oczywiście z naszego województwa bardzo dużo zawodników dojechało też na swój koszt, chcąc wziąć udział w tym naszym zgrupowaniu i szkoleniu. Około 50 osób, tak jak nadmieniałem, bardzo dużo jednostek, bardzo dużo sparingów przeplecione dniami regeneracji, które odczytowały paintballa, spływy kajakowe, plażowanie różnego rodzaju gry, czy to w piłkę koszykową, czy siatkową. No i ostatecznie w niedzielę tak spontanicznie zakończyliśmy całość turniejem wewnętrznym między tym, co brali udział w zgrupowaniu, ale również dojechało dużo osób z ościennych klubów.
1: Obóz szkoleniowy mają za sobą również pięściarze Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie, mówi trener Wojciech Zaprawa.
3: Wakacje zakończyliśmy obozem na Mazurach w miejscowości Bęsia. Był to obóz organizowany przez nasz klub. Brał w nim udział również klub Mateusza Gątnickiego z Lublina, a także Sportowy Lubartów. Łącznie było 40 uczestników. Obóz obfitował naprawdę w wartościowe sesje treningowe, w sparingi, w biegi, pływanie kajakiem, jazdę rowerem, spacery po malowniczych okolicach mazureckich. Jestem mega szczęśliwy, bo jest to już nasz drugi obóz w tym miejscu i na pewno wrócimy tam za rok. Młodzież wróciła w formie, obyło się bez kontuzji, bez jakichś dolegliwości, także jestem z tego tytułu również szczęśliwy. Nasz najbliższy plan startowy to Puchar Karpat w Rzeszowie. 12 września tam wybierze się nasza liczna reprezentacja.
1: Teraz lekka atletyka i kolejny medal w dorobku MKS-u Agros Chełm. Oddajemy głos trenerowi Markowi Mazurkowi.
4: Reprezentacja naszego klubu udała się do Spały na 29. Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. Chodzi tutaj o mistrzostwa LZS-u w kategorii młodzików, czyli U16. Z naszych reprezentantów najlepiej zaprezentowała się Wiktoria Nadolska, która biegła na 1000 metrów wynikiem 3:05:18 sekund. Wywalczyła pierwsze miejsce i tym samym zdobyła złoty medal mistrzostw ZTS. Również na dystansie 1000 metrów wystąpił Franciszek Józefczak. Z czasem 2:48:08 upasował się na 5. miejscu. Zaś na dystansie 600 metrów nasz klub i województwo reprezentował Hubert Rejmak. Ostatecznie zajął 12. miejsce z czasem 1:31:89.
1: Aktywny zeszły weekend mają za sobą także reprezentanci MKL-u Chełm. Więcej trener Łukasz Sarej.
5: Ubiegłą sobotę odbył się ogólnopolski meeting KKL Stalowa Wola w Stalowej Woli, organizowany przez tamtejszy klub. Nasi zawodnicy wyjechali tam sprawdzić swoją formę przed międzywojewódzkimi mistrzostwami młodzików. Niestety pogoda była niesprzyjająca, był silny wiatr, ujemny, zatem te wyniki w sprincie nie były miarodajne, ani nie odzwierciedlają aktualnej formy naszych zawodników. Martyna Wojewódzka na 200 metrów 29,62 i 13,69 na 100 metrów. Blanka 16,43 na Płotkach i Dawid Kister 27,58 200 metrów. To wyniki naszych zawodników. Niestety wiatr był mocno w twarz, nawet do minus 1,9 metra na sekundę. co trudno w tej sytuacji uznać za formę, która aktualnie została wypracowana. Iga Januszanin i Zuzia Mazurek również zbliżyli się do swoich życiówek na 200 metrów. Zatem jak na tę pogodę jesteśmy dość zadowoleni z tych startów i czekamy na Białystok. To są najważniejsze zawody dla kategorii U16. Ponadto nasz klub wysłał dwójkę zawodników na ogólnopolskie igrzyska LZS w Spale. Tam nasz klub reprezentowała Julia Laskowska na 80 metrów przez Płotki. To było 15 miejsce z wynikiem 13-19, a Nikodem Mil na 100 metrów z wynikiem 12-50 uplasował się na 23 miejscu. Zatem startowaliśmy w Spale i w Stalowej Woli.
1: A w ostatniej części dzisiejszego odcinka poświęconej biegom słyszymy się za chwilę.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
6: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: W każdym

0: weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 groszy.

0: biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: I witajcie ponownie. Zgodnie z zapowiedzią teraz relacje biegowe, a zaczynamy od Tomasza Lipińskiego, trenera Implosji Chełm, który brał udział w wyścigu Spartan Race Ultra w Bielsku Białej na dystansie ponad 50 km.
2: Trudno, bo trzeba było połączyć wszystkie trzy elementy, z którymi do tej pory się mierzyłem osobno, czyli jeżeli biegałem długo, to nie było dużej ilości przewyższeń, a jeżeli były duże ilości przewyższeń, to biegałem krócej. I z kolei nigdy nie łączyłem tych rzeczy z przeszkodami, a tym razem było to ultra na dystansie 54 km, 2900 metrów przewyższeń, ponad 60 przeszkód, no i jeszcze losowość pogody, która nam się przytrafiła, czyli przez pierwsze dwie godziny padał deszcz, przeszkody były mokre, to już jest zupełnie wtedy inna zabawa, więc trafił się najtrudniejszy wariant Spartana, jaki tylko mógł, ale pokonałem go i w fali elit zająłem 12 na 20 osób miejsce, z czego wiem, że kilka osób nie ukończyło, nie podjęło się wybiegnięcia na kolejne pętle, a Spartan rządzi się troszeczkę innymi regułami, bo jest to bieg zagraniczny, bardzo dużo obcokrajowców startuje i tutaj trzeba wybierać z góry, czy się chce być klasyfikowanym w wiekówce, jeżeli tak, to nie biegamy w elicie, a jeżeli chcemy się mierzyć z innymi niezależnie od ich wieku, to wtedy zapisujemy się do elity. Jest to bardzo duża zagraniczna marka, która działa prężnie. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych, w Europie też sporo działa, ale zazwyczaj są to okolice właśnie Słowacji, Czech. Tamci zawodnicy są bardzo mocni, bo to zazwyczaj są właśnie tutaj biegi górskie. Ale sam ten Spartan pozwolił mi przesunąć granice swojej wytrzymałości, bo teraz po prostu każdy inny wysiłek na połowę, krótszym dystansie czasowym chociażby będzie dla mnie taki, dla mojej głowy dużo przyjemniejszy do zniesienia. Jeżeli wiem, że bo robiłem ten dystans ponad 8 godzin, tam z groszami 6 minut, to psychicznie już naprawdę będzie łatwiej wystartować w czymś, co trwa 4, 5, nawet 6 godzin. Więc było to takie przełamanie, wiem, że się udało, że dałem radę. No oczywiście łatwo nie było, jak już wspominałem, ale byłem na to gotowy. Zabrakło troszeczkę obycia w samych Spartanach, bo każdy bieg u każdego organizatora, szczególnie przeszkodowy, rządzi się swoimi prawami. Tam są specyficzne przeszkody, które występują tylko na danym biegu. I jak miałbym określić, w czym się specjalizuje Spartan, to raczej w przeszkodach siłowych, równoważnych i takich troszeczkę losowych, jak rzut włócznią, gdzie kwestia no naprawdę szczęścia, jeżeli nie, to robimy 30 burpeesów za niepokonanie przeszkody lub rundę karną. Jeszcze wspomnę, że ja zrobiłem w sumie 150 burpeesów i przebiegłem jakoś 3 rundy karne, ale te burpeesy jednak zrobiły robotę, bo to wchodzi bardzo w mięśnie, potem to wszystko czuć. Ale jeżeli chodzi o Spartana, to w tym roku tyle. Zobaczymy, jak w przyszłych latach udało się zaliczyć się to ultra. I co, i teraz zostaje chyba tylko bieganie traili, gór i może maraton uliczny jeszcze w tym roku. A w przyszłym roku zobaczę, co zaplanuję, na co będę gotowy, do czego się będę przygotowywał, ale na pewno coś w głowie się po tych zawodach odblokowało.
1: O tym, gdzie natomiast startowali ostatnio reprezentanci Chełmbiega, usłyszymy od Leny Rorat.
3: W sobotę 29 sierpnia odbyła się 5. edycja imprezy charytatywnej pod nazwą Biegiem po wózek. W biegach na dystansach 5 oraz 12 km z trasami poprowadzanymi nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie wystartowało ponad 200 osób. W tym gronie był także nasz Grzegorz Szczurek, który pokonał 5-kilometrową trasę w 18 minut i 27 sekund i zajął 3. miejsce Open. Także w sobotę 29 sierpnia odbyła się 6. edycja imprezy pod nazwą Wiązowna Trail and Fun, w ramach której rozegrano biegi przełajowe na dystansie 5 oraz 10 km. Trasy poprowadzono leśnymi ścieżkami z podbiegami, piaszczystymi odcinkami, a nawet ze wspinaczką z pomocą liny. Z dłuższym dystansem zmierzył się nasz Kamil Mackiewicz, który z wynikiem 45 minut i 53 sekundy zajął 8 miejsce Open i zwyciężył w kategorii M30, a w wydarzeniu wzięło udział prawie 250 osób. Iwona i Marek Balukowie mają za sobą kolejny zagraniczny maraton. Tym razem wybrali się aż do Australii, gdzie w niedzielę 30 sierpnia ukończyli prestiżowy TCS Sydney Marathon. Iwona pokonała ponad 42 km w 5,5 godziny, a Marek spędził na trasie nieco ponad 6 godzin. Dzień wcześniej Marek wystartował także w biegu towarzyszącym na 5 km. Ponadto Iwona otrzymała od konsula generalnego Rzeczypospolitej w Polskiej w Sydney wyjątkowe wyróżnienie dla Polki z największą ilością ukończonych maratonów spośród startujących w TCS Sydney Marathon. W tegorocznej edycji wystartowała rekordowa liczba uczestników. Jak podają organizatorzy, było to ponad 40 tysięcy osób z całego świata.
1: Na sportowo wakacje zakończyli także reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica. O szczegółach Paweł Zieliński.
4: Warto zacząć tutaj przede wszystkim od pana Kazia Sysy, bo pan Kazio, no po dość długiej przerwie, a trzeba zaznaczyć, że to jest jeden z najstarszych wciąż aktywnych biegaczy w naszym regionie, wystartował w 15 biegu Fabrykanta. To tradycyjny bieg na 10 km rozgrywany na ulicach Łodzi. Pan Kazio lubi podróżować do tego miasta. Wrócił więc na biegi startowe. Jego czas na tym dystansie to godzina 9 minut i 11 sekund. I bardzo nas to cieszy, że wciąż aktywnie uprawia nie tylko samo bieganie, ale również rywalizację bezpośrednio w biegach startowych. Wśród pozostałych zawodników, którzy startowali, był Krzysztof Szadura, ale Krzysztof startował na dystansie półmaratońskim w Szczecinie i tam uzyskał czas godzina 23 minuty i 37 sekund. Dało mu to 27 miejsce w stawce ponad 4,5 tysiąca zawodników, a w tak daleko podróż Krzysztof wybrał się przede wszystkim dlatego, że celuje w koronę półmaratonów Polski. No i na koniec warto zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Łońskiego. Tym razem wystartował w cross-triathlonie w Siemiatyczach. Dystans krótki, bo 500 metrów pływania, 12 km jazdy rowerem, ale rowerem crossowym po szutrach, jak i drogach leśnych, i 3 km biegania, czas 46 minut 46 sekund i trzecie miejsce Open w tych zawodach.
1: Na dzisiaj to wszystko, ale zanim usłyszymy się w poniedziałkowych wiadomościach sportowych i wiadomościach dla kierowców, to jeszcze dwa zaproszenia na jutro. Po 11 wraz z Damianem Grzywną otwieramy nowy sezon instrukcji przetrwania, natomiast o 14 w strefie MM wspólnie z Moniką Łupkowską zabieramy Was w podróż do czasów młodości pokolenia milenialsów. Tymczasem dziękuję za obecność i do usłyszenia.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Bonton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
0: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
2: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
0: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiega

0: Przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie otwarto uroczyście nowoczesną halę sportową. Nowy nabytek szkoły to efekt udziału w ministerialnym programie Olimpia i pozyskanego na budowę obiektu dofinansowania. Uroczystość była tym bardziej ważna dla szkolnej społeczności, że to właśnie wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego ustanowiono patronem nowej hali. Od dziś nosi imię Kazimierza Prusa.
1: Znany był jako działacz społeczny, działacz rozwijający kulturę sportową wśród młodzieży chełmskiej i zasłynął z bardzo dużo różnych osiągnięć w dziedzinie siatkówki. Naszą drużynę siatkową doprowadził aż do Mistrzostwa Polski. Był wspaniałym nauczycielem, autorytetem, który potrafił rozwinąć pasję do piłki siatkowej wśród naszych uczniów i młodzieży.
0: Mówiła Jolanta Konopko, dyrektor szkoły podstawowej numer 3. 5 stuleci, 9 dekad, tyle już liczy sobie Wólka Tarnowska, wieś położona w gminie Wierzbica. W związku z tym wyjątkowe święto przygotowało koło gospodyń wiejskich z sąsiedniej Wygody. Genezę tej imprezy przedstawia Bożena Deniszczuk, przewodnicząca KGW Wygoda.
2: Inicjatywa jest moja. Byłam kilka tygodni temu w Teresinie, gmina Białopole. Tam mieszkańcy obchodzili stulecie wsi. Bardzo mi się to podobało. Zobaczyłam, jak wszyscy się zintegrowali wokół tej inicjatywy. No i pomyślałam, że znajdziemy swój jubileusz, a do dyspozycji jakby mamy wokół miejsca, w którym mieszkamy, wsie i Wólka Tarnowska, i Wygoda, i Tarnów. Okazało się po przeszukaniu dokumentów, że w tym roku przypada 590. rocznica najprawdopodobniej powstania Wólki Tarnowskiej.
0: Czego jeszcze organizatorzy dowiedzieli się z dawnych podań o wsi?
2: Podobno wcześniej nazywała się Wola Tarnowska i była własnością bojarów Leszka, Mieszka i Andruszki. I mieli ustalone granice z Bogdanem z Chańska. To też jest blisko nas. Przez Wólkę Tarnowską przetaczały się wojny, powstania, a wieś trwała i trwał też niesamowity klimat tego miejsca. W 1944 roku w tej wsi było blisko 200 numerów i w każdym domu przynajmniej dwu, a nawet trzy pokoleniowe rodziny mieszkały.
0: Wydarzenie odbędzie się już 12 września we wspomnianej wsi. Na ten dzień organizatorzy przewidują liczne atrakcje, wystawy, konkursy i dużo muzyki. Celebrację uświetnią m.in. muzycy z zespołu Vox.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Od 18 do 22 stopni dziś pokażą termometry. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na północ. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Wciąż będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
8: Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama. Bo

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaja może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.

0: ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
0: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
2: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
0: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma taki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.

0: Aby oddać krew lub osocze, trzeba być zdrowym, po lekkim śniadaniu i wypoczętym, zaś w rejestracji posiadać przy sobie dowód tożsamości. Na każdego, kto podzieli się życiodajnym płynem, czeka ekwiwalent kaloryczny w postaci pakietu czekolad, a podczas całego procesu donacji zapewniona jest opieka medyczna. Jutro w gminie Wojsławice odbędzie się wydarzenie pod hasłem Kultura, Tradycja i Placki.
1: To impreza jakby hołdująca tradycją polskiej wsi. Samo miejsce, czyli Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie, to miejsce wyjątkowe. Budynek stylizowany na pieską chatę, wiata z dawnym sprzętem rolniczym, a wszystko to będzie dostępne dla zwiedzających podczas trwania imprezy. Zaczynamy o godzinie 15 od tradycyjnych wykopek. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć motykę do ręki, spróbować swoich sił w kopaniu ziemniaków. Następnie pokaz tradycyjnej młotki. Będzie można zobaczyć, jak obsługiwano maszynę lubelkę, jak muci się zboże cepem, ale i zakręcić korbą sieczkarni.
0: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. O godzinie 16 odbędzie się ziemniaczany turniej sołectw. Na scenie nie zabraknie także występów artystycznych. Zaprezentuje się klub seniora Aktywna Jesień, wystąpi zespół Czerwona Jarzębina oraz kapela z piwnicy.
1: A podczas tego występu odbędą się równolegle warsztaty tańca tradycyjnego dla wszystkich chętnych. Na zakończenie natomiast zabawa z kapelą Kwintę, sekcja band.
0: Dodaje Dawidziuk. Ważnym elementem wydarzenia będą potrawy ziemniaczane, degustacje oraz stoiska lokalnych wystawców.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
3: Najcieplej dziś na południu Polski, 22 stopnie, około 20 w centrum, do 18 na północ. Zachmurzenie spore, z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu. W północnej części kraju i w środkowej burze, a poza tym dziś silny wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzień dobry, w sobotni i jeszcze poranek. Dzisiaj w Podaj Dalej powiemy o ogólnopolskiej akcji narodowego czytania i po jakie lektury sięgają sami mieszkańcy Chełma. Zapowiemy też Tydzień Chełmskich Opowieści, który startuje już w poniedziałek. Będzie też przegląd niedzielnych wydarzeń. Opowiemy o dożynkach powiatu chełmskiego oraz o imprezie pod hasłem Kultura, Tradycja i Placki w Rozięcinie w gminie Wojsławice. Nie zabraknie obrzędów, muzyki i tradycyjnych smaków regionu. Zajrzymy również do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, gdzie odbędzie się kuratorskie oprowadzanie po wystawie i spotkanie autorskie. A na koniec porozmawiamy o jubileuszu 590-lecia Wólki Tarnowskiej. Zostańcie z nami na 104,9 FM i podajcie tą falę dalej. Zaraz wracamy.
2: To jest Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj w całej Polsce trwa kolejna edycja Narodowego Czytania, inicjatywy zapoczątkowanej w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Od tamtej pory co roku mieszkańcy setek miejscowości w kraju i za granicą spotykają się, by razem czytać klasykę polskiej literatury. W tym roku główną lekturą są Dziady Adama Mickiewicza. Co ciekawe, we Włodawie ta akcja odbędzie się nieco później, bo 11 września. A po jakie książki na co dzień sięgają hełmianie? Sprawdźmy to.
2: Ja sobie cenię literaturę faktu.
3: Ja przede wszystkim czytam takie książki z czasów II wojny światowej lub no po prostu takie historyczne też. Z tej biblioteki biorę naszej i z biblioteki na zachodzie, tutaj z tej ulicy.
4: Różne. Lubię historię. Generalnie historię i nie lubię kryminałów i science fiction. Dlatego lubię rzeczy ludzkie, mówiąc krótko.
2: A to różnie, zależy na ile czasu wystarczy. Ja różne. Najczęściej dostaję od wnuczek książki i to takie, no, to nie są obyczajowe i właśnie takie romanse. To i mąż i ja, bo dostajemy dużo książek od wnuczek.
5: Książek nie mam czasu. Ja takie przygodowe książki czytam, przygodowe romanse, o takie.
6: Ja po prostu obecnie teraz to trochę się zajmuję historią. Teraz taką książkę poczytam też o PRL-u, bo ja jestem z lat PRL-u. I bardzo mnie to interesuje. No po prostu dużo czytam, chodzę na wszystkie imprezy do biblioteki.
7: Takie lekkie, bardzo lekkie czytam, przyjemne. Bardzo lubię Anię Zielonego Wzgórza. Mam całą serię i co roku czytam. Od pierwszego do ostatniego.
8: Czytanie u mnie troszeczkę jest gorzej. Ja po prostu trochę nie widzę, nie dowidzam i dla mnie jest trudno. Ja czytam, lubię lekkie, tak jak siostra. Co prawda wcześniej to więcej się czytało, bo więcej czasu się poświęcało na to. Teraz już tak z biegiem lat. Dużo czasu, ale ten czas tak umyka, że my nawet nie wiemy kiedy.
1: A już za chwilę opowiemy o tygodniu chełmskich opowieści. Co znalazło się w programie? O tym już za moment.
9: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
10: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
18: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23.

0: jaś. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Przed nami tydzień chełmskich opowieści. Organizowany przez Chełmską Bibliotekę Publiczną w planie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty, spacery historyczne, wystawy i jubileuszowa gala z okazji 120-lecia instytucji. Wydarzenie zaplanowano od poniedziałku 7 września do piątku 11 września. Poniedziałek rozpocznie się warsztatami technicznymi Duch Bieluch. Tego samego dnia wieczorem zaplanowano spotkanie z Magdaleną Popławską, cenioną aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Organizatorzy zadbali również o dostępność wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, przewidując udział tłumacza polskiego języka migowego. We wtorek, 8 września, uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach Tradycyjne makatki, a następnie odwiedzić wystawę Nowe życie starych przedmiotów, prezentującą twórczość osadzonych zakładu karnego w Chełmie. Dzień zakończy spotkanie autorskie z Patrycją Wilgos, połączone z koncertem. Środa, 9 września, przyniesie kolejne wydarzenia edukacyjne, w tym warsztaty Golem z Chełma oraz spotkanie Witold Sulimierski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie, we wspomnieniach córki Agnieszki. Zaplanowano także uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Czwartek, 10 września, został poświęcony historii miasta. W planie znalazł się spacer historyczny ze Zbigniewem Lubaszewskim. Najbardziej uroczysty charakter będzie miał piątek, 11 września, ogłoszony dniem jubileuszu 120-lecia Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Program tego dnia obejmie spotkanie z patronką instytucji pod hasłem Herbatka z Marią Pauliną Orsetti, zwiedzanie Izby Pamięci, prezentację najcenniejszych zbiorów oraz wystawę jubileuszową poświęconą historii instytucji. Finałem będzie uroczysta gala jubileuszowa, podczas której nie zabraknie wspomnień, podziękowań i koncertowego zakończenia. Ostatnie tygodnie upłynęły nam pod znakiem święta plonów w poszczególnych gminach. W tę niedzielę czas na dożynki powiatu chełmskiego. Kto pojawi się na scenie i jakie atrakcje przygotowali organizatorzy? Szczegóły już za chwilę. 104,9. Bon ton.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Jutro w amfiteatrze przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach odbędą się dożynki powiatu chełmskiego. Do udziału w wydarzeniu zaprasza starosta chełmski Piotr Deniszczuk.
2: Przed nami dzień pełen muzyki, tradycji i dobrej zabawy. Będą występy, konkursy, stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla całych rodzin. Będzie też coś dobrego do zjedzenia. Gulasz z wielkiego gara, którym poczęstujemy naszych gości. Zabierzcie rodziny i znajomych. Spotykamy się 6 września w Nowinach i razem świętujemy dożynki powiatu chełmskiego. Serdecznie zapraszam.
1: W programie zaplanowano m.in. galę zwycięzców powiatowej piosenki biesiadnej, konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najlepszy chleb i tradycyjne witacze. Nie zabraknie też wręczenia odznaczeń dla osób zasłużonych dla rolnictwa oraz bloku ludowego z występami lokalnych zespołów i wokalistek. Również jutro odbędzie się festyn pod hasłem Kultura, Tradycja i Placki. O szczegółach mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
3: To impreza jakby hołdująca tradycją polskiej wsi, samo miejsce, czyli Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie. To miejsce wyjątkowe, budynek stylizowany na bieską chatę, wiata z dawnym sprzętem rolniczym, a wszystko to będzie dostępne dla zwiedzających podczas trwania imprezy. Zaczynamy o godzinie 15 od tradycyjnych wykopek. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć motykę do ręki i spróbować swoich sił w kopaniu ziemniaków. Następnie pokaz tradycyjnej młotki. Będzie można zobaczyć, jak obsługiwano maszynę lubelkę, jak muci się zboże cepem, ale i zakręcić korbą sieczkarni. Następnie zaplanowany jest ziemniaczany turniej sołectw, czyli konkurencje sportowe zapewniające wszystkim świetną zabawę oraz mnóstwo emocji, no i na pewno uśmiechu. A od godziny 18 zapraszamy na występy artystyczne. Na scenie zaprezentuje się Klub Seniora Aktywna Jesień, Zespół Czerwona Jarzębina, następnie kapela z piwnicy, a podczas tego występu odbędą się równolegle warsztaty tańca tradycyjnego dla wszystkich chętnych. Na zakończenie natomiast zabawa z kapelą Quinte, sekcja band. Zapraszamy Państwa serdecznie na to wydarzenie 6 września, godzina 15, Rozięcin w gminie Wojsławice i wstęp oczywiście wolny.
1: A teraz przenosimy się do Włodawy. Tamtejsza Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie z grafiką i ilustracją. O tym już za chwilę. Bonton.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie kontynuuje projekt Ilustracja 2.0. Przez całe wakacje odwiedzający mogli oglądać wystawę Nie gap się, a już niedługo odbędzie się jej uroczysty finisarz. Szczegóły zdradza mój gość.
2: Dzień dobry, z tej strony Urszula Banasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. We wrześniu dwa ważne wydarzenia nam się szykują. Pierwsze to jest finisarz wystawy Bogdana Butenki. Gościem finisarzu będzie dr Krystyna Rybicka, która pracowała z panem Bogdanem Butenką przy powstawaniu tej wystawy, więc no, możemy liczyć tutaj na prawdziwe oprowadzanie kuratorskie. Będzie można zobaczyć reprodukcje plakatów, ale są to reprodukcje z epoki, nie drukowane teraz, tylko po prostu z tych lat, kiedy poszczególne spektakle czy filmy pojawiały się w kinach i teatrach. I obejrzymy również ilustracje do Świerszczyka i do Misia, które prezentowane są w naszej galerii na parterze. Także finisarz 17 września, czwartek, godzina 17. Zapraszam, jest to naprawdę wyjątkowa i ważna wystawa.
1: To jednak nie wszystko, bo w ramach tego samego projektu zaplanowano także spotkanie autorskie.
2: Będzie to spotkanie autorskie z autorem komiksów, z Marcinem Podolcem. Także takie tytuły jak Bajka na końcu świata dla nieco młodszych, czy Morze po kolana oraz Dym tutaj dla nieco starszych czytelników i fanów komiksu. Spotkanie 24 września o godzinie 12. Będziemy rozmawiać o scenariuszach komiksowych, o tym jak powstają poszczególne rysunki, jak łączy się je w całość, jakie wyzwania przynosi taka praca i czym różni się to od takiej klasycznej ilustracji, którą znamy z książek.
1: Przypominam też, że na stronie internetowej Super Tygodnia znajdziecie pełen kalendarz wydarzeń oraz zakładkę Nie przegap, gdzie codziennie czekają na Was inspiracje do spędzenia wolnego czasu. Jeśli sami organizujecie ciekawe wydarzenie i chcecie, abyśmy o nim opowiedzieli, koniecznie napiszcie do nas. Bon ton.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
2: Bon Ton Radio. Weekend.
3: Tomorrow,

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Do godziny 12 została nam już tylko chwila, ale zdążę Wam jeszcze opowiedzieć o wyjątkowym jubileuszu. W tym roku Wólka Tarnowska obchodzi 590-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zaplanowano szereg atrakcji, a o tym, co w programie, opowie
2: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Wygoda w wygodzie. Historia Wólki Tarnowskiej sięga co najmniej 1436 roku. Wtedy to odnotowano istnienie cerkwi w Wólce Tarnowskiej. A skoro tak, to 2026 rok jest rokiem jubileuszowym i możemy i chcemy zorganizować jubileusz 590-lecia Wólki Tarnowskiej. Świętować będziemy 12 września, to jest sobota 2026 roku, od godziny 14. Na początek oczywiście powitamy naszych gości, będzie to część bardzo taka uroczysta, patriotyczna. Następnie wysłuchamy koncertu pod tytułem Trzy kultury Polesia. W tym koncercie wystąpi Jędrzej Sawina z lirą korbową, zespół Czar Polesia z Urszulina, Ale Babki z kapelą męską z Dorochuska oraz zespół na Dolince z gminy Leśniowice. Również wystąpi zespół muzyczny Lazur Band. Na zakończenie części koncertowej pod tytułem Trzy kultury Polesia wystąpi Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera z zespołu Vox. Będzie strefa zabaw dla dzieci, będzie konkurs na najpiękniejszy kosz piknikowy, jury obejrzy, przyzna nagrodę i odda właścicielom kosz z powrotem, tak żeby mogli z przyjaciółmi dokonać konsumpcji tego. Bardzo ważną sprawą, którą się zajmiemy w trakcie urodzin Wólki Tarnowskiej, będzie zbiórka i licytacje na rzecz Szymona Zelenta. Będzie również degustacja dań z przepiśnika babci, a więc zupa taka prosta, zalewajka, groch z kapustą. A skoro w swojej historii mamy bojarów, to również będzie pieczony prosiak.
1: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji Podaj Dalej. Na koniec mam dla Was małą zapowiedź. Już niedługo startujemy z nowym programem Strefa MM. Razem z Marcinem Petrukiem zabierzemy Was w sentymentalną podróż w czasie do lat 90. i czasów naszego dzieciństwa. Śledźcie nasz profil na Facebooku, gdzie znajdziecie więcej szczegółów. A program będzie już jutro. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia i życzę Wam udanego weekendu.
0: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton.

0: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
1: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
0: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg zeszykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

0: papierosy. Na tym jednak nie poprzestali. Wspólnie z policjantami przeszukali posesję odbiorcy. Tam znaleźli kolejne 549 sztuk. Właściciel towaru został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Według służb uszczuplenie należnego podatku akcyzowego wyniosło blisko 75 tysięcy złotych. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowuje się do jubileuszu. Najstarsza i jedna z najważniejszych instytucji kultury w naszym mieście będzie wkrótce świętować 120-lecie swojej działalności. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, bibliotekarze oraz sami mieszkańcy i czytelnicy.
1: Swoje urodziny nasza biblioteka będzie obchodziła w drugim tygodniu września. Jest to już tradycyjnie tydzień chełmskich opowieści w naszej bibliotece, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa prelekcje, spacerki tematyczne. Przygotowaliśmy specjalne wystawy, w tym wystawę jubileuszową z okazji 120-lecia. Będzie można wypić herbatkę z Marią Pauliną Orsetti i tutaj bardzo pomaga nam sztuczna inteligencja w przygotowaniu tej niespodzianki dla Państwa. Będzie można zwiedzać Izbę Pamięci Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana, a także umówić się z naszymi bibliotekarzami na spacerek po bibliotece pod tytułem Skarby Biblioteki.
0: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji. Z tej okazji biblioteka otrzymała już pierwszy prezent.
1: Pewien właściciel biura nieruchomości w Kołobrzegu znalazł w swojej szafie książkę wydaną w 1908 roku pod tytułem Z dziejów narodu z oryginalną pieczątką publicznej biblioteki miejskiej w Chełmie. Książka ma numer inwentarzowy 162. Pan się do nas odezwał, przysłał nam tę publikację i myślę, że będzie to jedna z cenniejszych książek w zbiorze naszej biblioteki. I oczywiście udostępnimy ją do obejrzenia dla naszych czytelników.
0: Dodaje Sokołowska. Główne obchody połączone z uroczystą galą zaplanowano na 11 września.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Domlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapii blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512. 835-211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja. Stacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
5: Słuchacie

0: plony rolników niż w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
1: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
0: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
1: 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
0: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więc o tym Błażej Kulesza.
2: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
2: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
3: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
2: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów. Pojedynek
0: Polek o 18:00.

0: przez firmę o pracę w zakładzie ma stracić około 250 osób. To jeden z większych pracodawców w regionie, dlatego decyzja może być odczuwalna także poza samym Krasnym Stawem. Cersanit tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją europejskiej branży ceramicznej. Firma wskazuje m.in. na konkurencję taniego importu z Azji, wysokie ceny energii oraz rosnące koszty działalności. Spółka zapewnia jednak, że nie wycofuje się z Krasnego Stawu. Produkcja ceramiki sanitarnej ma zostać skoncentrowana w jednym zakładzie, a drugi zostanie wygaszony. Informacja o zwolnieniach trafiła już do Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnym Stawie. Urzędnicy pomagają pracownikom m.in. w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, rejestracji jako osoby bezrobotne oraz przekwalifikowaniu. W całej Polsce zwolnienia grupowe w Cersanicie obejmą łącznie 487 osób. Jedna z najbardziej utytułowanych zapaśniczek cementu Gryfa Chełm, Katarzyna Krawczyk, oficjalnie zakończyła sportową karierę. Przez wiele lat zawodniczka z sukcesami reprezentowała klub, ale również Polskę na arenie krajowej, europejskiej i międzynarodowej, mówi wiceprezes cementu Gryfa Chełm Zdzisław Biały.
1: Kasia zdobyła w swojej karierze mnóstwo medali. No najważniejsze, że była olimpijką, startowała w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. No wcześniej miała też udany występ w Igrzyskach Europejskich, gdzie zdobyła brązowy medal. No może się również pochwalić brązowym medalem z najważniejszej imprezy światowej, czyli z Mistrzostw Świata. Dorzuciła do tego Katarzyna medale brązowe z Mistrzostw Europy. No i Kasia była niepokonana przez kilkanaście lat, bo posiada w swojej kolekcji 12 tytułów mistrzyni Polski.
0: Karierę zapaśniczą Katarzyna Krawczyk zwieńczyła zdobyciem brązowego medalu w turnieju Poland Open w Warszawie, a po ostatniej walce w symboliczny sposób pożegnała się z kibicami, pozostawiając buty na macie.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Cześć, z tej strony Kinga Miszczyk. Kojarzycie ten moment, kiedy nie wiecie co i jak? Ten program ma wam pomóc, no chociaż spróbować pomóc ogarnąć kwestie szkoły. Podpowiada, jaki pomysł oraz punkt widzenia wasz i waszych nauczycieli. Tak, oni też będą mieli przestrzeń w tym programie, jak również wszystkie osoby, które pracują w szkołach. To co, zaczynamy? Dzisiaj skupimy się na tym, jak się uczyć skutecznie, a nie długo. To jest odwieczne pytanie. Siedzimy nad książkami 2 godziny. Czytamy ten sam akapit 3 raz, potem zamykamy podręcznik i okazuje się, że pamiętamy głównie to, że jesteśmy zmęczeni. Mówię my, bo ja jestem studentką. Tak jest. No właśnie, brzmi znajomo. I dlatego zaczynamy od pytania, które prawdopodobnie prędzej czy później zada sobie każdy uczeń. Jak się uczyć skutecznie, a niedługo, bo jest pewien szkolny mit, który ma się całkiem dobrze, że dobra nauka wygląda tak. Siadamy przy biurku, otwieramy książkę, siedzimy przez kilka godzin i w końcu wiedza magicznie przychodzi z podręcznika do głowy. No nie, niestety, mózg nie działa jak pendrive. Możemy siedzieć nad podręcznikiem przez 4 godziny i nauczyć się mniej niż ktoś, kto przez godzinę naprawdę aktywnie pracował z materiałem. I jeszcze jedno, uczenie się nie zawsze oznacza czytanie. Możemy przeczytać rozdział 5 razy, możemy podkreślić połowę podręcznika na żółto, możemy przepisać notatki tak pięknie, że można je oprawić w ramkę, a potem ktoś pyta, no dobra, a co to jest fotosynteza? I nagle w głowie cisza. Dlaczego? Bo czytanie daje nam często złudzenie, że coś już umiemy. Tekst wygląda znajomo, więc mózg mówi, tak, tak, znamy to. Tylko, że rozpoznawanie tych informacji to nie to samo, co przypominanie je sobie. A szkoła właśnie tego drugiego wymaga. Na sprawdzianie nikt nie pokazuje nam podręcznika i nie mówi, proszę rozpoznać właściwy akapit. Mamy samodzielnie wyciągnąć informacje z głowy. Dlatego w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co można zrobić, żeby nauka zajmowała mniej czasu, a dawała więcej efektów, bez zaklęć, bez wystarczy chcieć i przede wszystkim bez siedzenia nad zeszytem do 1 w nocy, tylko po to, żeby móc powiedzieć, uczyłem się 6 godzin, bo liczba godzin spędzonych nad książką nie jest jednostką wiedzy. Tu to musi się skończyć stwierdzeniem, nauczyłam się, no i zobaczymy, co da się z tym zrobić.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
5: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Mo.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
17: Bonton Radio.

0: Szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Co się właściwie dzieje? Zacznijmy od mózgu. Bo kiedy uczymy się, nie chodzi o to, żeby informacja po prostu wpadała do głowy. Mózg musi ją przetworzyć, połączyć z tym, co już wie, a potem móc ją odnaleźć wtedy, kiedy będzie potrzebna. Wiecie, taka komoda z szufladami. I tutaj pojawia się pierwsza ważna rzecz. Aktywne przypominanie. Brzmi naukowo, ale jest banalnie proste. Zamiast przeczytać stronę i powiedzieć, dobra, chyba rozumiem, zamknijmy książkę i zapytajmy siebie, co właśnie przeczytałam. I spróbujmy odpowiedzieć własnymi słowami, bez zaglądania. To może być kilka zdań, możemy powiedzieć je na głos. Możemy zapisać na kartce, możemy nawet udawać, że tłumaczymy temat komuś, kto kompletnie go nie zna. I nagle okazuje się, że z tej całej strony pamiętamy trzy rzeczy. I to jest dobra wiadomość, bo właśnie znaleźliśmy miejsca, których naprawdę jeszcze nie umiemy. Druga rzecz to powtórki. Mózg nie jest szczególnie zainteresowany przechowywaniem informacji, których używa tylko raz. Dlatego przeczytanie czegoś dzień przed sprawdzianem może pomóc, ale zdecydowanie lepiej działa powracanie do materiału w odstępach czasu, czyli zamiast dzisiaj 3 godziny biologii, jutro 3 godziny biologii, a w środę już nigdy nie chcę słyszeć słowa mitochondrium. Lepiej zrobić kilka krótszych sesji. Na przykład dzisiaj uczymy się materiału, jutro przez kilkanaście minut próbujemy go sobie przypomnieć, za kilka dni robimy kolejną krótką powtórkę. I właśnie dlatego nauka po trochu często wygrywa z wielkim maratonem dzień przed sprawdzianem. No ale umówmy się, każdy taki maraton ma za sobą i to nie jeden. Jest jeszcze jedna rzecz, sen. To nie jest rada typu idź spać zamiast się uczyć. Sen jest częścią procesu uczenia się. Mózg podczas snu porządkuje i konsoliduje informacje, które zdobyliśmy w ciągu dnia. Czyli jeśli jest pierwsza w nocy, jutro sprawdzian, a my właśnie zaczynamy dział o budowie komórki, to może się okazać, że kolejne 2 godziny nauki nie będą najlepszą inwestycją. Czasami najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla swojej wiedzy, jest po prostu pójść spać. Po przerwie konkrety.
2: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Dobra, teoria teorią, ale zawsze przychodzimy do rzeczy. Załóżmy, że jutro mamy sprawdzian. Co zrobić, żeby nie spędzić nad nim całego wieczoru? Po pierwsze, nie zaczynajmy od czytania wszystkiego od początku. Najpierw sprawdźmy, co właściwie mamy umieć. Tematy, notatki, zakres materiału, zadania z lekcji. Zróbmy sobie listę, na przykład budowa komórki umiem, funkcje organeli średnio, podziały komórkowe kompletnie nie wiem. I już wiemy, gdzie skierować energię. Po drugie, zamknijmy książkę i odpytywanie zróbmy sobie sami. Serio. Weźmy kartkę i napiszmy wszystko, co pamiętamy. Albo zadawajmy sobie pytania. Co to jest? Jak działa? Dlaczego? Jaki jest przykład? Jeśli nie znamy odpowiedzi, dopiero wtedy zaglądamy. Po trzecie, tłumaczymy. Wyobraźmy sobie, że mamy wytłumaczyć temat młodszemu koledze albo komuś, kto nie ma pojęcia, o czym mówimy. Jeżeli macie w domu zwierzaka, możecie mówić do niego, zrozumie, nie będzie oceniał. Jeżeli potrafimy powiedzieć coś prostym językiem, prawdopodobnie naprawdę to rozumiemy. Jeżeli zaczynamy mówić, no więc to jest generalnie ten proces, no to może warto jeszcze chwilę nad tym popracować. Po czwarte, róbmy przerwę. Nie chodzi o to, żeby co 5 minut sprawdzać TikToka. Chodzi o prawdziwą przerwę. Wstańmy, przejdźmy się, napijmy się wody, odrywimy wzrok od ekranu i wróćmy. A jeżeli mamy dużo materiału, podzielmy go na mniejsze części, bo muszę nauczyć się całej historii, brzmi jak katastrofa. Przez 25 minut ogarniamy przyczyny powstania. Brzmi już zdecydowanie bardziej wykonalnie. I jeszcze jedna rzecz. Telefon. Tak, wiem. To właśnie w tym momencie telefon obrażony wyszedł z pokoju. Ale jeśli co 3 minuty sprawdzamy wiadomości, powiadomienia albo media społecznościowe, nasza uwaga cały czas jest wyrywana z zadania. Więc jeżeli naprawdę chcemy się skupić, odłóżmy go poza zasięg ręki. Nie na biurku, nie obok zeszytu. Najlepiej gdzieś, gdzie trzeba będzie wstać, żeby po niego sięgnąć. Bo czasem największym wrogiem nauki nie jest trudny materiał, tylko mały prostokąt leżący 15 cm od naszej ręki. Po krótkiej przerwie wracamy z informacją, czego nie robić.
2: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Herum Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Reklama.
9: Bon Ton Radio.

0: Szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Skoro już wiemy, co robić, to teraz kilka rzeczy, których lepiej nie robić. Numer jeden. Nie uczmy się wszystkiego na ostatnią chwilę. Tak, wiem, łatwo powiedzieć. Ale problem z nauką dzień przed sprawdzianem jest taki, że próbujemy wtedy zrobić jednocześnie wszystko. Zrozumieć materiał, zapamiętać go i utrzymać go w głowie. Dlatego jeżeli mamy tydzień do sprawdzianu, naprawdę nie musimy codziennie siedzieć nad książkami przez godzinę. Czasem wystarczy kilkanaście minut powtórki. Numer dwa. Nie przepisujmy bez końca notatek. Ładne notatki są super. Kolorowe nagłówki też. Trzy zakreślacze, cztery rodzaje strzałek i małe rysunki mitochondrium. Proszę bardzo. Tylko pamiętajmy, że przygotowywanie notatek nie może zastąpić nauki. Jeżeli przez godzinę wybieramy idealny kolor do podkreślenia definicji, no cóż. Możliwe, że właśnie odbyliśmy bardzo intensywną lekcję grafiki użytkowej. Numer trzy. Nie uczmy się wyłącznie poprzez czytanie. Przeczytanie tekstu jeszcze raz może dawać poczucie znam to, ale sprawdź się bez książki. To już jest bardziej brutalny test i dużo bardziej skuteczny. Numer 4. Nie próbujmy uczyć się wtedy, kiedy jesteśmy kompletnie wykończeni. Jeśli od 10 minut patrzymy na jedno zdanie i nie mamy pojęcia, co ono oznacza, może nie potrzebujemy kolejnej porcji motywacyjnego cytatu, może potrzebujemy przerwy albo snu. I numer 5, chyba najważniejszy, nie porównujmy swojego sposobu nauki do innych. Kolega mówi, że wystarczy mu przeczytać rozdział raz. Koleżanka robi fiszki, ktoś inny nagrywa sobie notatki i słucha ich podczas spaceru, ktoś inny łapie wszystko od razu na lekcji. No super, ale nasz mózg nie musi działać dokładnie tak samo. Eksperymentujmy, sprawdzajmy, co rzeczywiście działa u nas, bo celem nie jest wyglądać jak ktoś, kto świetnie się uczy, celem jest naprawdę coś umieć. Po przerwie puenta.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No i przetrwaliśmy jakoś tę godzinę. No to teraz tak, dzisiaj najważniejsze. Nie mierzmy nauki godzinami. Mierzmy ją tym, co potrafimy odtworzyć i wyjaśnić. Nawet chomikowi w klatce. Jeżeli po godzinie potrafimy własnymi słowami wyjaśnić temat, odpowiedzieć na pytania i rozwikłać kilka zadań, świetnie. Jeżeli po 3 godzinach nadal tylko patrzymy na podręcznik i myślimy, ja to przecież przed chwilą czytałem, to prawdopodobnie czas zmienić metodę, a nie dołożyć sobie kolejną godzinę. Spróbujmy więc następnym razem prostego schematu. Przeczytajmy, zamknijmy, przypomnijmy sobie, sprawdźmy, powtórzmy później. I nie zapominajmy o przerwach i śnie. Błagam, bo mózg też ma swoje prawa i niestety nie przyjmuje reklamacji po zarwanej nocy. A przede wszystkim pamiętajmy, nie musimy uczyć się więcej. Najpierw spróbujmy uczyć się mądrzej. To była szkoła? Jasne. Audycja, w której uczymy obsługi szkolnego życia. Przynajmniej próbujemy pomóc jakoś w tym. Za tydzień sprawdzimy, co zrobić z sytuacją, którą zna chyba każdy uczeń. Nauczyciel zadaje pytanie, a wy znacie odpowiedź, tylko nagle wasza odpowiedź postanawia opuścić organizm, czyli jak przetrwać odpowiedź przy tablicy. Bez paniki. No dobrze, prawie bez paniki. Życzę wam przetrwania tego tygodnia i do usłyszenia w następną sobotę. Pa!
2: Reklama.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Heł. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak ty. Wyślij swoje CV na maila heum@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Heł. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Reklama.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
1: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
0: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
2: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Od 10 do 13 września w całym województwie lubelskim prowadzona będzie jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów. Preparaty będą zrzucane z samolotów, a część dawek pracownicy inspekcji weterynaryjnej rozłożą ręcznie. Szczepionka wygląda jak niewielka przynęta w brązowo-zielonym kolorze. Ma charakterystyczny zapach, który ma zachęcić lisa do jej zjedzenia. Najważniejsze, znalezionej szczepionki nie należy dotykać. Nie powinno się jej także zabierać ani przenosić. Lis, który wyczuje na przynęcie zapach człowieka, może jej nie zjeść. Trzeba też uważać na psy i koty. Przez około 2 tygodnie po zakończeniu akcji, czyli do końca września, zwierząt domowych nie należy puszczać luzem. Chodzi o to, by nie miały dostępu do rozłożonych szczepionek. Ich zjedzenie może wywoływać problemy z układem pokarmowym. Jeżeli dojdzie do kontaktu człowieka z zawartością blistra, miejsce kontaktu należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem, a następnie jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Termin akcji może się zmienić, jeśli warunki pogodowe nie będą sprzyjające. Mieszkańcy Krasnego Stawu będą mogli aktywnie pożegnać lato. Już jutro na stadionie Mosiro odbędzie się krasnostawski rodzinny dzień sportu i aktywności. W programie m.in. pokazy lokalnych klubów sportowych, rodzinne konkursy i zabawy, mecz towarzyski oraz występy artystyczne. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Będą dmuchańce, animacje, malowanie twarzy i tatuaże. Organizatorzy przygotowali również bezpłatną strefę gastronomiczną. Impreza potrwa od 14 do 19 w Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie organizują burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła oraz MOSIR. Całość jest finansowana z budżetu obywatelskiego miasta Krasny Staw na 2026 rok.

0: najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
5: Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. 104,9 Bonton Radio.

0: wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z wielkiego szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
1: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałem.
1: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
0: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy kraju, w centrum do około 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, tam do nawet 23 stopni miejscami, ale ten weekend jest burzowy i wyjątkowo wietrzny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na północy i w centrum także burze.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: break my heart. Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Dzień dobry Państwu, Dorota Betka, Departament Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Chełm.
2: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczek, Radio Bonton, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej instytucji zwanej Biuro Rzeczy Znalezionych, ale jak się dowiedziałam ostatnio, w Chełmie nie istnieje pod taką nazwą, tylko właśnie jest to Departament
1: Spraw Obywatelskich. My nie nazywamy się Biuro Rzeczy Znalezionych, natomiast zadania prezydenta w tym zakresie przypisane są do mojego departamentu i tu realizujemy zapisy ustawy o rzeczach znalezionych.
2: No właśnie, bo w sumie jeżeli coś znajdziemy, to tak nie wiadomo nawet gdzie to nieść. W internecie ciężko znaleźć informacje o tym co jak, więc postawiłam sobie za punkt honoru, żebyśmy wszyscy wiedzieli jak coś znajdziemy, gdzie to dalej nosić, bo tutaj też się zdarza, że do nas do radia przynoszą takie rzeczy i nie wiadomo co dalej z tym. No to zacznijmy może od podstaw. Co właściwie dzieje się z rzeczą, którą ktoś znajdzie na ulicy i przyniesie do Was?
1: Taką rzecz przynoszą osoby lub służby na Obłońską 20, właśnie do Departamentu Spraw Obywatelskich. My wypełniamy właściwe dokumenty, za podpisem osoba zostawia te rzeczy i przechowujemy tą rzecz. Myśl ustawy, która weszła 19 maja 2026 roku, taką rzecz musimy przechowywać przez rok. Następnie powiadamiamy znalazcę o tym, że wzywamy jego właściwie do odbioru rzeczy znalezionej wraz z terminem odbioru. No chyba, że wcześniej ktoś się po tą rzecz zgłosi.
2: A czy można nie chcieć odebrać takiej rzeczy, którą się znalazło?
1: Znaczy osoby, które przynoszą do nas te rzeczy, nie muszą, nie mają obowiązku odebrać tej rzeczy i stać się jakby jej właścicielem po tym terminie ustawowym. Ta rzecz zostaje jakby w posiadaniu naszego urzędu, w dyspozycji pana prezydenta.
2: A co najczęściej trafia do biura? Są to telefony, portfele, klucze, rowery? Czy mieszkańcy potrafią zaskoczyć
1: najczęściej
2: czymś?
1: Najczęściej znalazcy przekazują telefony, zdarzają się środki finansowe, zegarki, które są zostawiane w miejscach użyteczności publicznej, a także rowery, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Niemniej jednak trzeba stwierdzić, że najczęściej są to telefony komórkowe, które osoby gdzieś właśnie zostawiają na ławkach, w parkach, w sklepach, prawda? I to się znajduje później właśnie u nas.
2: A jaka była najbardziej nietypowa rzecz, którą ktoś u Was zostawił?
1: W ostatnim czasie został przyniesiony rower, który został jakby znaleziony na drzewie. O czym poinformował nasze służby jeden z chełmskich mieszkańców. Ten rower został już odebrany przez właściciela, ponieważ jak do mnie mamy, był to jakiś taki trochę żart. Ktoś komuś zrobił żart po prostu.
2: Rozumiem.
1: Natomiast Straż Miejska, jak

0: została powiadomiona, no ten rower zdjęła i przywiozła na nas.
1: No proszę, takie historie. Jeżeli znajdziemy na przykład portfel na ulicy, to co powinniśmy zrobić? Przynieść do was czy na policję?
0: Można przynieść właśnie tutaj do nas do Biura Rzeczy Znalezionych, prawda? Ustawa nowa zwiększyła próg znalezionych pieniędzy, który podlega jakby zgłoszeniu, prawda? Po przekroczeniu którego znalazca zobowiązany jest nawet do przekazania tych rzeczy staroście w przypadku naszego miasta panu prezydentowi. Ten próg wynosi teraz nie 100 zł, tak jak w zapisach poprzedniej ustawy, a 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że kwota ta będzie podlegać po prostu rewaloryzacji wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Nie ma obowiązku takiego bardziej moralnego, prawda, i obowiązku znalazcy do oddania pieniędzy w kwocie nie przekraczającej 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub równowartości w walutach obcych tego wynagrodzenia. Obecnie na dzień dzisiejszy jest to 240 zł.
1: Dobrym czynem jest po prostu oddać to, bo może my znajdziemy się kiedyś w podobnej sytuacji i pierwsze kroki skierujemy do was w nadziei, że nasza zguba jest tam i ktoś ją odniósł.
0: Na pewno jest to dobra praktyka. Myślę, że jak nie ma może tych znalazców dużo, czy tych rzeczy znalezionych, bo pokusiłam się tutaj o statystyki, prawda, więc na dzień dzisiejszy, tutaj dzisiaj tu u Państwa jestem, przyniesiono w 2026 roku 23 rzeczy, więc może nie jest to dużo, prawda, natomiast zdarzają się uczciwi ludzie, przynoszą właśnie te telefony, prawda, kwoty pieniężne, i zegarki, rowery, prawda, więc no nie brakuje ludzi też uczciwych.
1: A czy przynoszą do was rzeczy mało wartościowe, na przykład jakiś jeden klucz, czy portfel, który jest pusty, powiedzmy?
0: Bardzo rzadko to się zdarza. Może jedna, dwie rzeczy w tym roku o takiej niskiej wartości zostały przyniesione. Z tego, co pamiętam, to jedne albo dwie pary kluczy. Jeżeli klucze są dla kogoś wartościowe, to osoba przychodzi do nas, ludzie przychodzą, pytają, prawda, jeżeli zgubią coś wartościowego, czy przypadkiem ktoś nie oddał. Zdarza się też, że no, po prostu służby znajdują, tak, czy policja, czy straż miejska, różne rzeczy, czy portfele, właśnie straż miejska to szczególnie, prawda, rowery, prawda, które zostawiane są czasami pod garażem, to warto się też jest rozejrzeć, bo czasami po prostu po niego, pod ten garaż wraca właściciel i nie ma potrzeby go stamtąd zabierać. Natomiast no, generalnie no, trzeba być czujnym, prawda? Czujnym, bo być może ktoś tej rzeczy później będzie szukał, jest to dla niego wartościowa rzecz.
1: Tworzymy społeczeństwo tutaj nasze chromskie i może warto byłoby jednak dbać o nas wspólnie i jeżeli coś takiego znajdziemy, przynosić do was.
0: Oczywiście, że tak. No, trzeba przynosić, trzeba prawda, no, jakąś taką postawę zachować pozytywną w tej kwestii. Z liczby przyniesionych rzeczy też wnioskuję, że ludzie jednak pilnują swoich rzeczy. Telefony może tak się bardziej gubi, bo się zostawia, bo się ktoś zagapi. Natomiast żeby to były jakieś duże kwoty pieniędzy, prawda, czy jakiś portfel wypełniony pieniędzmi, to się raczej nie zdarza, więc mieszkańcy też pilnują swoich rzeczy.
1: Bo może noszą to na policję, bo nie wiedzą, że istniejecie. Tak jak ja do czerwca nie miałam zielonego pojęcia, że istnieje taki departament u nas w Chełmie.
0: Zdarza się również, że kwoty pieniężne prawda, przynosi do nas policja. Wtedy też procedurą po prostu spisujemy te rzeczy, prawda, za podpisem pobieramy te rzeczy. I one ten czas, który muszą, są u nas jakby przechowywane. Chciałam jeszcze powiedzieć, że na stronie internetowej miasta zamieszcza się wykaz tych rzeczy znalezionych. On istnieje, cały czas jest uzupełniany na bieżąco o te rzeczy znalezione, więc kto chce, może sobie tam zajrzeć, jakie to są rzeczy, kiedy przyniesione. A na BIP-ie, tak jak już wspominałam, są publikowane wezwania do odbioru tych rzeczy. Oczywiście po okresie, który daje nam ustawa, czyli no w tej chwili już będzie to po roku czasu.
1: No właśnie, bo jeszcze jest tutaj taka sprawa osoby, która znalazła jakąś rzecz. Czy można coś takiego oddać, przynieść do Was anonimowo, niekoniecznie wypełniając papiery, bo nie każdy chce, podejrzewam.
0: Najczęściej żądamy jednak dokumentu tożsamości i osoby, imienia i nazwiska osoby, która zgłasza, ponieważ później musimy wezwać do odbioru. Jeżeli po tą rzecz nikt się nie zgłosi w przeciągu tego roku, musimy wezwać tą osobę, tego znalazcę do odbioru tej rzeczy. A żeby go wezwać, to musimy mieć no, dane i przynajmniej adres zamieszkania.
1: Czyli nie da się tak, że anonimowo, proszę mnie nie wzywać, nie chcę, dziękuję, przynoszę z dobrego serca.
0: Anonimowo jakby rzeczy nie przyjmujemy, bo później musimy wiedzieć, jakie są ich dalsze losy, prawda? I postępować zgodnie z procedurami administracyjnymi.
1: Rozumiem.
0: I zgodnie z ustawą.
1: Procedury. To jest właśnie, no nic, nie zmienia to faktu, że jeżeli faktycznie coś znajdziemy, to trzeba fajnie byłoby to odnieść, bo to my też możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że coś zgubimy. I jeżeli coś zgubimy, oczywiście pierwsze kroki kierować się albo na stronę internetową, albo do Was osobiście też można przyjść.
0: Można osobiście na Błońską 20, tak jak mówiłam, jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30. Można te rzeczy znalezione przynosić, kierować się do nas. Myślę, że to jak osoby na przykład starsze, które mniej tam w internecie, prawda, to łatwiej im będzie przyjść do nas, prawda? Ale jeżeli jakąś wiedzę Państwo chcecie uzyskiwać, czy mieć jakąś wiedzę, co zostało znalezione, ile jest wezwań do odbioru, czy które rzeczy są do odbioru, to możemy, mówię, na stronie internetowej miasta lub na BIP-ie, na stronie BIP też Urzędu Miasta Chełm.
1: A co się dzieje z tymi rzeczami po roku, kiedy nie zostaną odebrane?
0: Po roku czasu, jeżeli rzeczy, porzecznik się nie zgłosi, nie odpowie na nasze wezwanie, rzeczy łącznie ze środkami finansowymi stają się własnością miasta, tak? Więc środki finansowe są własnością miasta, natomiast szczególnie telefony komórkowe, które zawierają dane, są oddawane do niszczenia. W drodze zapytania ofertowego wybieramy firmę, prawda, która niszczy nam te komórki. Zgodnie z procedurą, zgodnie z zachowaniem RODO niszczymy te rzeczy.
1: Czyli na przykład stare rowery też idą do niszczarki, tak nazwijmy to.
0: Jeżeli się nie nadają już do użytku, nie ma chętnych, również je niszczymy. Jeżeli jest taka możliwość i są one, to przekazujemy, czy jednostkom, prawda, czy schronisko się zgłosiło po dwa rowery, więc przekazujemy je. Ale tak jak Państwu powiedziałam, nie ma tych rzeczy też aż tak dużo w ciągu roku, żeby jakiś no, kłopot z nimi był, prawda, typu, że nie mamy gdzie ich postawić, czy gdzie przechować wymagany okres. Przechowujemy je. Telefony, jak Państwo wiecie, są no, mniejsze, chociaż i na nie miejsce zawsze będzie. Jeżeli uzbiera się duża ilość tych telefonów, to utylizujemy je zgodnie z ogólnie przyjętą procedurą z zachowaniem RODO.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Kinga Miszczyk.
0: Dorota Bytka, Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Reklama.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. Otwórz spokój, zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega po ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Reklama. Ja się Bonton Radio. Wie.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da!
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska, BIS. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
0: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech. Tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2. stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
2: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
0: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
2: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
0: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie, tyle pokazują termometry w Małopolsce. Najchłodniej jest na Pomorzu, 16 stopni i tam właśnie dziś najmocniejszy wiatr, ale wieje w całym kraju. Sporo deszczu i burz w prognozach, burze szczególnie na północy oraz w centrum.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin. Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
3: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: EcoTax i Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: SMS-y z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
1: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
0: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
0: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Bardzo silny wiatr wieje w ten weekend w całym kraju, szczególnie na północy kraju. Tam dziś wciąż obowiązują alerty przed burzami, te także w centralnej Polsce, a dziś najchłodniej na północy do 17 stopni w centrum, do 20 na krańcach południowych, do 22-3 stopni miejscami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Ponton Radio.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: I tak oto zaczyna się kolejna historia w Radiu Bonton. Jesteśmy właśnie w tym momencie na 104.9 FM. Janek Zieliński, to ja. Kłaniam wam się i zapraszam was na nowość, którą mam dla was do zaserwowania w tym sezonie właśnie na naszej antenie. Jest to graudycja. Konkretnie no graudycja, ale jest to bardziej taka forma podcastowa, bo chcę też, żeby nasz program tutaj, nasze wspólne posiadówki miały formę takiej luźnej pogadanki. Trochę jak ziomeczek z ziomeczkiem, gdzie ja wyrzucam powiedzmy swoje przemyślenia na temat tego, jak aktualnie branża gier wygląda, w co aktualnie gram, w co też grałem kiedyś i o czym będę wam chciał poopowiadać, bo to też nie jest tak, że będę mówić tutaj tylko i wyłącznie o nowych pozycjach. Te oczywiście są w planach. Już nawet jedną taką grę ogrywam i mam nadzieję niedługo do was wrócić z wrażeniami z niej. Na pewno się podzielę. No i kochani, tak sobie będziemy gadać przez niemal godzinkę. Oczywiście graudycja, program o grach, grach wszelakich, bo nie chcę się ograniczać tylko i wyłącznie do gier komputerowych. Czasami zdarzy się, że wyjdziemy trochę poza te komputery, poza nasze konsole, telewizory, telefony i opowiemy o czymś troszeczkę bardziej abstrakcyjnym, co się w granicach gry jeszcze oczywiście mieści. Także zaczerpniemy też oczywiście świeżego powietrza, dotkniemy trawy, jak to zwykło się mówić. Więc na początek, w ramach tego, że to jest pierwszy odcinek, to wypadałoby, żebym trochę chyba przedstawił taką swoją genezę tego, jak w ogóle gdzieś tam ta moja zajawka się grami zaczęła. Ona była przez lata słabsza, mocniejsza z różnych względów. Natomiast ja gdzieś tak naprawdę od dzieciaka grałem sobie w jakieś gierki. Głównie te, które trafiały do mnie powiedzmy gdzieś z różnych płyt, na przykład, nie wiem, z różnych magazynów albo z różnych płatków, bo wtedy też były takie rzeczy popularne, że do płatków, do jakiegoś różnego rodzaju jedzenia dla dzieci gdzieś się takie rzeczy dodawało i ja też w to grałem. Powiedzmy, że tak mój związek z grami na poważnie zaczął się mniej więcej w roku 2011, 10 może nawet, ale bardziej 11. Wtedy to w moje łapy trafiła gra Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. I ja absolutnie w to wsiąkłem. Było dla mnie to coś absolutnie niesamowitego. Pomimo tego, że doświadczenie, ktoś by mógł powiedzieć, niezbyt odpowiednie dla osoby w moim wieku wtedy, no to tak mi się zdarzyło, że faktycznie zagrałem w to. Nie zdeprawowało mnie to, co by nie było. Nie stałem się jakimś strasznym zabijaką ani niczym takim. Po prostu wchłonąłem ten świat, no bo jednak oczywiście Wiedźmin to jest świat wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego, potem to też przełożyło się na czytanie przeze mnie książek w dużej mierze, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wiedźmina. Tak to się wszystko mniej więcej zaczęło. Oczywiście też tych rozdziałów było kilka. Na przykład otrzymane przeze mnie PS2 na komunię od wujka, kiedy to głównie grałem w gry pokroju Need for Speeda. Był też oczywiście dla mnie mocny rozdział mniej więcej w okolicach gimnazjum, liceum, kiedy zacząłem to bardziej grać w gry multiplayer. Między innymi zaznaczałem się jako twórca mapek do Happy Wheels dla takiego youtubera Roya. Ja też potem gdzieś w tej jego community, wtedy to było The Shielders, też się wtedy zaangażowałem i wtedy pamiętam, graliśmy taką grę, którą najlepiej pamiętam z nim.

0: Mi to był Battlefield 1 i to były takie moje, powiedzmy, prime time'owe czasy, takie czasy, gdzie ja ten gaming chyba wspominam jednak najlepiej, bo wtedy dostałem nowego kompa, miałem troszeczkę lepsze możliwości, jeżeli chodzi o internet, także to się wszystko jakoś rozkręcało. No i też oczywiście będzie się nasza audycja rozkręcać. Kochani, dzisiaj pogramy sobie o tym troszeczkę, co grałem w wakacje, będzie też nieco o grach, które się pokazały przez te wakacje, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, bo naprawdę pod tym kątem działo się sporo. Także zostańcie z nami w Radiu Bon Ton.
1: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bon Ton.
2: Reklama. Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkchełm.pl. Patronat medialny Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski.
11: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
2: Reklama.
1: Bon Ton Radio. Weekend.

0: podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Kontynuujemy naszą grową podróż w Radiu Bonton. Janek Zieliński oczywiście z tej strony, Graudycja. I tym razem taki mam segment tutaj zapisany sobie w moich notatkach, czyli to, co było ogrywane przeze mnie w wakacje. A tych tytułów było kilka. Zacznę od takich moich typowych, powiedzmy, tytułów, w które gram po pracy, no bo jednak stety, niestety, no już mam swoje lata, może nie to, że jestem jakiś mega stary, no ale nie jestem 16-15-latkiem, który ma multum czasu na granie, który ma tego wolnego czasu pod sufit, no niestety trzeba też pracować, trzeba się jakoś utrzymać, stety, niestety. Więc też nie zawsze mam czas, żeby w coś bardziej angażującego zagrać, a też nie ukrywajmy, że siedzenie 8 godzin przed biurkiem w pracy, a potem jeszcze znowu siadanie do biurka w domu, no nie zawsze ja osobiście mam na to siłę, tak? Dlatego też głównie jestem graczem konsolowym, ale też dlatego też ta audycja powstała, bo chcę trochę się faktycznie ruszyć, mieć taki, powiedzmy, pretekst do tego, żeby jakieś inne tytuły poza granymi tymi w kółko ogrywać. A w co gram w kółko? No gram w Fortnite'a. I teraz sobie ktoś pomyśli, no nie, no kurde, gościu, zrobił audycję o grach, taką dla graczy. No i on zaczyna od Fortnite'a, nie? No tak, gram w Fortnite'a. I muszę przyznać, że bawię się całkiem nieźle. Jakby bez absolutnie żadnego tutaj mojego wstydu. No nie czuję takiego wstydu. Bawię się świetnie. Jest to gra, w którą radzę sobie tak jak w inne gry multiplayer strzelanki, czyli tak sobie. Pozdrawiam tutaj z tego miejsca moją serdeczną przyjaciółkę Zyd, z którą oczywiście sobie gramy. Grywam też, zwłaszcza ostatnio, coraz więcej w Overwatcha, w którego już grałem w 2016, to była premiera wtedy, z tego co pamiętam. I wtedy też to były takie czasy, kiedy w to grałem na więcej. Potem gra przechodziła różne kryzysy i gdzieś troszeczkę od niej odbiłem, też powiedzmy z powodów prywatnych. Natomiast w ostatnim czasie w końcu Overwatch 2 zniknął, stwierdzili, że tą dwójkę zostawią i po prostu będzie to zwykły Overwatch. I też dużo zmian wprowadzili, dużo nowych bohaterów, dużo kontentu, taki overhaul, jeżeli chodzi o całą grę, jeżeli chodzi o interfejs, ale wiecie co, bo tutaj się za chwilę rozgadam, a będzie osobny odcinek o Overwatchu, o tym, dlaczego uwielbiam tą grę i dlaczego wy powinniście w nią spróbować, moim zdaniem, jest ona świetna, także o niej sobie na pewno jeszcze powiemy. Poza tymi pozycjami dla wielu osób grałem również w gry solo i na przykład dosyć sporo czasu spędziłem w Forzie Horizon 6, 100 godzin. Udało mi się grę jak na moje standardy wymaksować, w sensie takie główne, te wszystkie aktywności odhaczyć i to również będzie gra, o której zrobię osobny odcinek. Tak samo też możecie się spodziewać kilku odcinków, jeżeli chodzi o cykl Life is Strange. Moje ukochane gry, przygodówki i w te wakacje wraz z moim rodzeństwem razem, na szczęście jest to gra narracyjna, więc w miarę mogliśmy razem tą grę przechodzić. Zagraliśmy w ostatnią część, jaką było Reunion, także o tym sobie poopowiadamy. No i też zagrałem w remake pierwszego Halo. Była to moja pierwsza styczność z tą serią. Specjalnie czekałem właśnie na ten remake, żeby tutaj była to taka pierwsza gra, którą tak jakby zrecenzuję dla was. No i zagrałem sobie, spędziłem tam, już nie pamiętam, chyba 12-15 godzin, kilkadziesiąt godzin to spędziłem. Takich nawet udanych bym powiedział. Chociaż nie to też, żebym był jakoś specjalnie zachwycony, bo tak, oprawa była śliczna, prześliczna. Microsoft jakby nie odstaje od pewnego poziomu, a tutaj nawet ten poziom przebija. Chociaż no, stety, niestety widać, że była to gra zrobiona na Unreal Engine. Jest taki, ten, taki powiedzmy specyficzny vibe dla gier stworzonych na tym silniku i taka ziarnistość, której strasznie nie lubię. Strzelanie było spoko na pewno, to jakby klasa pod tym kątem. Jeżeli chodzi o fabułę, zaskakująco przyjemna, chociaż muszę przyznać, że pod tym kątem w pewnym momencie miałem wrażenie, jakbym grał trochę w taką, powiedzmy, ponowną interpretację Half-Life'a, zwłaszcza gdzieś tam w okolicach tego etapu z biblioteką. Muszę przyznać, że było to tak dla mnie trochę zaskakujące, że pojawiły mi się takie skojarzenia. Co nie grało tam natomiast, to nie grało z kolei, sztuczna inteligencja nie grała, bo przeciwnicy regularnie szli na mnie chmarami w rzędku, wbiegali w ściany. No nie byli oni zbyt inteligentni, nie? Ta inteligencja faktycznie była sztuczna niż taka rzeczywista w tym przypadku. I muszę powiedzieć, że no było to doświadczenie, tak. Może nie jakieś takie przełomowe, nie takie, które zostanie ze mną na dłużej, chociaż pewnie Halo resztę serii ogram w swoim czasie, żeby po prostu wiedzieć, znać tą klasykę jednak gier komputerowych, chociaż ja przyznam, że do mnie akurat ta estetyka tej gry nie przemówiła, pomimo tego, że jest to gra science fiction, a te zazwyczaj są dla mnie całkiem fajne, w sensie tam bardziej do mnie trafiają, tak to powiem. Tak więc w to grałem w wakacje. To tak pokrótce. Za chwilę przejdziemy sobie do tego, co w wakacje z kolei zapowiedziano na nadchodzące miesiące.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: No a już w tym momencie w naszym podcaście gamingowym przyszła pora na to, co zapowiedziano w wakacje. Oczywiście Janek Zieliński dalej na pokładzie. Na pokładzie też z nami jest już GTA 6. Tak, po wielu latach, dokładniej to 13, w końcu dostaniemy kontynuację wysłużonej i ogranej w setki godzin przez miliony graczy piątej części tej kultowej serii. Długo też w ogóle czekaliśmy na ogłoszenie szóstki. Z tego co pamiętam, w ogóle najpierw ogłoszono to w takim bardzo lakonicznym oświadczeniu, że tak, kolejna odsłona z serii powstaje, bez konkretnie nazywania tego GTA 6. Nie pamiętam, kiedy to było, chyba 6-4 lata temu. Wtedy też już gracze byli naprawdę mocno zniecierpliwieni, ale w końcu pod koniec 2023 roku dostaliśmy pierwszą zajawkę. I tak naprawdę, żeby zobaczyć taki dłuższy gameplay, czekaliśmy, niech ja sobie policzę to w głowie, prawie 3 lata. No 2,5 roku ponad w tym przypadku od pierwszego oficjalnego zwiastunu GTA 6. I co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy 26 minut rozgrywki, którą w ogóle na początku opublikowano na Netflixie. Dopiero kilka godzin później ten trailer wyszedł na YouTube'a i tam otrzymaliśmy w końcu więcej szczegółów. Chociaż w tym przypadku nie były to pierwsze takie oficjalne urywki z gry, bo ponownie gra zaczęła wyciekać. Zrobiło się o tym giga głośno. Okazało się, że jakiś haker ma w swoich rękach wczesny build tej gry. Gra sobie na nim, nagrywa sobie wszystko i przy okazji promuje swoją kryptowalutę. To wszystko mniej więcej w takiej otoczce, że on to robi dla graczy. No bo w końcu też GTA 6 nie ukaże się niestety na płytach. I o tym też sobie będziemy na pewno w graudycji rozmawiać, bo to jest niestety trend, który postępuje i który nie jest pozytywny. Tutaj dużo, dużo naprawdę można by rozmawiać o samym GTA, o samej tej zapowiedzi. Jednak skupmy się na samej grze. Kolejna z wielu zapowiedzi. Na pewno przed premierą zrobię cykl kilkuodcinkowy odnośnie poprzednich odsłon GTA, żebyśmy sobie prześledzili historię tej kultowej, kontrowersyjnej też oczywiście serii. Natomiast jeżeli chodzi o jej najnowszą część, to muszę przyznać, troszeczkę się zaskoczyłem, bo całość sprawiała wrażenie bardzo takiej przyziemnej. Co mnie troszeczkę zaskoczyło i zaskoczyły tym też mnie widoczne zapożyczenia z Red Dead Redemption 2, jeżeli chodzi o mechaniki, jeżeli chodzi o interakcje z NPC-ami, też trochę jeżeli chodzi o strzelanie, widać tam naprawdę duże inspiracje, gdzie też to jest w sumie ciekawe, bo Red Dead Redemption 2 nie było grą dla każdego, to była gra z takim bardzo powolnym tempem, z dosyć skomplikowanym jak na główny nurt gameplayem, takim no nie dla każdego, więc to mnie osobiście cieszy, że GTA 6 nie celuje w bycie grą dla każdego, takim evergreenem, tylko faktycznie idzie w jakąś swoją tożsamość i tutaj duży plusik. Gra wygląda ładnie, nie jest to prawdopodobnie najładniejsza gra, jaką zobaczymy w tym roku, już wspomniałem wcześniej o Halo chociażby, natomiast wygląda naprawdę solidnie. I powiem wam też, że w kontekście jakby całej serii, która była taka bardzo przerysowana względem naszej rzeczywistości, była wręcz taką parodią tego, co dzieje się w realnym świecie, tutaj jest właśnie przyziemnie też pod tym kątem. Chociaż nie uważam koniecznie, że jest to celowy zabieg, w sensie w pewnej części na pewno, no widać to przede wszystkim w tych zapożyczeniach z Red Dead'a, natomiast mam też wrażenie, że żyjemy w takiej rzeczywistości dosyć absurdalnej, że tu już ciężko coś parodiować. Mieliśmy to chociażby przy The Boys. Ci, co oglądali, to wiedzieli, o co chodzi, no bo mieliśmy Homelandera, który po prostu w pewnym momencie wręcz i jakby wydawało się, że trochę ubiegał duchy Trumpa, który, nie wiem, tydzień wcześniej, tydzień później robił dokładnie to samo, co on w serialu. Także powiedziałbym, że to będzie chyba najnormalniejsza odsłona, powiedziałbym nawet kiedykolwiek, bo GTA 4 było z kolei takie przerysowane smutne. Tak więc, no, czy się jaram? O, tak o, w sensie, kurczę, trochę ten szum informacyjny mi przeszkadza. No nie jest tak, że odliczam niecierpliwie dni, godziny do premiery, tylko po prostu, no, interesuję się tym. Myślę, że ekscytacja będzie trochę wzrastać wraz z czasem, który będzie upływał, albo może i nie, może dopiero przy premierze to poczuję. Natomiast, no, jest to gra, której ominąć tutaj w tej audycji nie możemy. Kochani, natomiast jeszcze więcej pozycji jest dzisiaj przed nami.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Zapowiedź GTA, o której przed chwilą powiedziałem tutaj w audycji w Radiu Bonton, odbyła się mniej więcej w okolicach targów Gamescom w niemieckiej Kolonii. Tam też zapowiedziano bardzo dużo rzeczy i nad tym, przynajmniej nad tymi ciekawszymi rzeczami sobie przysiądziemy, gdyż przede wszystkim tak, zachwyceni będą fani wszelakich gier, powiedzmy, taktycznych, strategicznych. To będzie jakby to jest segment dla was, okej, kochani? To jest coś, w czym myślę się dobrze odnajdziecie dzisiaj. Więc tak, zacznijmy sobie może od Wormsów, które od dekad tak naprawdę pozostają pod niezmienioną formą. Myślę, że każdy zna te starcia robaczków z różnymi brońmi na tej przekrojonej mapie, ale uwaga, uwaga, dostajemy coś nowego. Mówimy w tym przypadku o Worms Galactic Tactics, czyli o takiej taktycznej grze na małych mapach, gdzie sobie nasze wesołe robaczki będą walczyć ku uciesze gawiedzi. Tam oczywiście jakaś mniej więcej, jakieś lore tego tam zostało zawarte. Gra, która przypomina mi osobiście tą kolaborację Mario z Ubisoftowymi Rabbitsami i to tutaj jest widoczne. Przy okazji na koniec pokazano logo pierwszego Worms, chyba z taką sugestią, że będzie remake tej pierwszej części. Jak mówię, no pod tym kątem no, takich gier już dostaliśmy mnóstwo. Dostaniemy też kolejną. Kto wie, może postawią na jakąś, nie wiem, na jakiś rozwój w stylu tych gier usług. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardziej natomiast jestem ciekaw tego, co Ubisoft tutaj wyprawia. O tym sobie to troszeczkę pogadamy, bo dostaniemy od nich Rainbow Six Tactics. Ponownie turowa gra strategiczna w stylu tutaj z kolei bardziej X-Comów. I powiem wam, że wygląda to naprawdę solidnie. Przede wszystkim wygląda to na coś z jednej strony znanego, z drugiej strony całkiem nieźle osadzonego w tej rzeczywistości Rainbow Sixowej, bo oczywiście dalej cały czas działa Rainbow Six Siege od wielu, wielu lat. Tutaj dostajemy coś nowego i coś, co wydawało się takim naturalnym krokiem dla tej serii. Wcześniej dostaliśmy jakąś taką dziwną grę PvE, która kilka razy w ogóle zmieniała nazwę i szczerze mówiąc nie pamiętam, co z tego wyszło tak szczerze. To wygląda ciekawie. Myślę, że sprawdzę. W ogóle tak widzę, że jest chyba taka mała moda na takie taktyczne gierki w różnych uniwersach, no bo było Gears Tactics. Mieliśmy kilka mniejszych X-comowo podobnych tworów. Chociażby ostatnio wyszło też Star Wars Zero Company, które będę też sobie, myślę, sprawdzał. Ja się osobiście jako fan serii X-com jaram. Czekam, myślę, że to będzie rzecz, którą sprawdzę. I zostańmy przy Ubisoftie, bo Ubisoft trochę ruchów robi, głównie żeby podratować swoją niewesołą sytuację. A co mogą zrobić innego niż kolejny Assassin? Coś bezpieczniejszego od tego? Da się, no da się zrobić remake'i starych lubianych gier. Robią remake Rayman Legends. Osobiście wolałbym, żeby ruszyli oryginalną trylogię, na przykład dwójkę, trójkę, może czwórkę, by w końcu zrobili po latach make 3D platformers great again w tym przypadku. No ale nie, dostajemy Heroesy trójkę, remake. Ponownie, tak jak w przypadku Raymana, podważam sens tego remake'u, bo Heroesy trójka to jest gra ponadczasowa, idealna. Chociaż tutaj za wiele się rozgadywać nie będę. Wygląda to ładnie, ale nigdy jakimś wielkim fanem Heroesów trójki nie byłem. Jakoś mnie to po prostu ominęło. Z innych strategii też Afterworld, czyli coś od Paradoxa. W tym przypadku kolejna grand strategia, ale w rzeczywistości postapokaliptycznej. Powiedzmy w tym sosie chyba takim bardziej Crusader Kings, Hearts of Iron na przykład. Ale też dostaliśmy LEGO Skylines, czyli poboczną odsłonę Cities Skylines. Przypomnijmy, Cities Skylines 2 niezbyt udana. Natomiast tutaj dostajemy coś chyba luźniejszego. Tak mam wrażenie, że to będzie coś luźniejszego. Więc kto wie, może na przykład fani SimCity się odnajdą bardziej tego podejścia niż to, co oferowało nam Cities Skylines, czyli duża piaskownica do budowania miasta, taka w miarę powiedzmy kompleksowa. I to było dużo, dużo tego wszystkiego. Była jeszcze jedna gra, taki powiedzmy słoń w pokoju, o którym powiem wam już za chwilę.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
2: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama.
6: Bon.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: No i w Radiu Bonton, w graudycji, pora na, no może nie największą zapowiedź, chociaż kto wie, może i taką porównywalnie dużą, bo GTA już od jakiegoś czasu jest, chociaż, no nie wiem, no w każdym razie dużą zapowiedź, na pewno najbardziej polską. Czyli Wiedźmin 3, Pieśni Przeszłości. Tak jest, po 11, no w przyszłym roku to wyjdzie, więc po 12 latach dostaniemy kolejny dodatek do kultowej polskiej gry RPG opowiadającej losy Geralta z Rivii. Pieśni Przeszłości, będzie to gra osadzona w krainie Leten w Redanii i nie jest to przypadkiem, bowiem jest to rodzinna kraina naszego kumpla Jaskra, kumpla Geralta, który przecież jest wicehrabią Lettenhove w tym przypadku. Więc co go tam wywiało w te rodzinne strony? Co tam się dzieje? No fabułę będziemy mieli okazję poznać właśnie w przyszłym roku. Zobaczymy jeszcze kiedy. Myślę, że przed GTA raczej daty premiery nie poznamy. Zdziwiłbym się. Natomiast gra oczywiście oprócz tego, że mamy cały nowy anturaż, dostanie masę nowych ulepszeń. Przede wszystkim walka, która została odświeżona. Dostaniemy łańcuch, który widzieliśmy w pierwszym cinematiku do pierwszego Wiedźmina. Więc długo musieli czekać gracze, aż dostaną w końcu ten łańcuch do swoich rąk. No i w tym przypadku oczywiście łowca potworów słynny będzie miał tą możliwość. Taka jeszcze refleksja mnie naszła, gdyż powiem wam, że cieszy mnie niezwykle, że dostaniemy jakby dodatek, który będzie się kręcił wokół Jaskra. Zawsze mi się wydawało, że jest to o wiele ciekawsza postać niż gry czy książki nam przedstawiają i że tam jest coś głębiej. I fajnie, że w końcu będziemy mogli tam pogrzebać. To mnie niezwykle cieszy. Tak w ogóle jeszcze powiem, że jest to dodatek współtworzony przez studio Fool's Theory, polskie studio założone przez byłych pracowników CD Projektu, którzy zrobili przez ostatnie lata chociażby Seven, The Days Long Gone, taka sympatyczna, izometryczna greczka. Też podobnie było The Thaumaturge. Gra, która z tego co pamiętam miała takie powiedzmy naleciałości młodopolskie powiedzmy, więc tutaj taki skład dostaliśmy, a przy okazji oczywiście gra też dostanie dużo ulepszeń, między innymi właśnie jeżeli chodzi o walkę, o animację, o grafikę przede wszystkim. Widoczne jest poprawienie tutaj grafiki, jeżeli chodzi o oświetlenie i jeżeli chodzi o tekstury. Trochę mniej, jeżeli chodzi o mimikę twarzy, tutaj akurat jest dosyć drewnianie i tutaj widać powiedzmy to dziedzictwo Wiedźmina 3 oryginalnego, a właśnie oryginalny Wiedźmin 3 dostanie remaster. Właśnie z tego, co chyba rozumiem, na kanwie tego, co tutaj zespół deweloperów, którzy dłubią nad trzecim dodatkiem, tutaj rozumiem, że jest to powiedzmy na kanwie tego i będzie to po prostu przedstawienie tych pomysłów z dodatku, które rozwijały te mechaniki, często też w ogóle mieszające mocno w podstawie gry. No i to wszystko będzie wrzucone do oryginalnej gry. Też dodam, co jest myślę warte podkreślenia, zwłaszcza w tych czasach późnego kapitalizmu powiedzmy, że remaster dla tych osób, które mają już Wiedźmina 3, będzie absolutnie za darmo. Jeżeli macie także podstawkę samą, to dostaniecie też w tym remasterze dodatki, także to też muszę przyznać całkiem sympatyczny ruch ze strony Redów. Oczywiście nie taki niespodziewany, bo oni już robili takie podobne wypady wcześniej, takie powiedzmy ukłony w stronę graczy. Natomiast nie mniej w aktualnym krajobrazie, no to takie rzeczy cieszą po prostu. I w ogóle tak teraz wam jeszcze zapowiem, że zanim ten remaster wyjdzie, a będzie to pod koniec września, jeszcze nie wiemy, kiedy dostaniemy dokładnie dodatek, natomiast zanim ten remaster wyjdzie, czyli w przyszłym tygodniu, pogadamy sobie o oryginalnym Wiedźminie 3, bo tak się składa, że miałem okazję go ograć, kiedy wylądował w Game Passie w kwietniu, bo tak, mam Xboxa, głównie aktualnie gry ogrywam na Xboxie, No i tak jak dodali tego Wiedźmina, to tak mi to pachniało, że coś tam chyba kombinują i faktycznie ten trzeci dodatek wyjdzie. Także sobie ograłem i na ten temat mam kilka przemyśleń, jak ta gra się zestarzała. Będzie to oczywiście odnosiło się do oryginalnej gry. Zobaczymy, jak to wyjdzie po remasterze. Myślę, że tutaj raczej nie będę gry ogrywał od początku, tylko już zagram w ten dodatek, który jakby rozumiem, że te pomysły różne, te rozwinięcia przedstawił. Tak więc, jeżeli chodzi o graudycję, na dzisiaj to by było na tyle. Kochani, dziękuję wam za towarzyszenie mi w tej podróży. Mówił do was Janek Cieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton. Reklama.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu. Podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
3: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
5: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć co i jak, bo w Zakopanem oboje jesteśmy pierwszy raz.
6: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
7: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
5: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
6: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
5: Można na ten, no pewnie już się
6: sam. Macie już nocleg zarezerwowany?
5: Oczywiście, że tak.
6: Na długi pobyt?
5: 4 dni.
6: Można pochodzić.
5: Jak najbardziej.
3: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami otrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie wciąż możliwe także burze. Na termometrach jutro przeważnie od 16 do 20 stopni chłodniej, na Podgórzu Karpackim około 15.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
0: Reklama. Bum.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: To Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akty ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3. Co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny, chociaż jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana. Jutro znów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, a burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.

Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do historii, która pokazuje, jak nieprzewidywalne potrafią być ludzkie losy. Bohater tej opowieści najpierw znalazł się po drugiej stronie prawa, uczestnicząc w brutalnym pobiciu rodaka podczas pracy w Holandii. Kilka lat później sam stał się ofiarą przemocy. Został porwany, pobity i był przetrzymywany dla okupu przez grupę brutalnych napastników. Fortuna kołem się toczy. 22-letni mężczyzna z Rejowca w Holandii pobił rodaka, a w Chełmie sam dostał łomot. Najpierw on tłukł, potem jego katowali. To tytuł artykułu z Supertygodnia Chełmskiego z września 2016 roku. 22-letni mężczyzna z Rejowca został skazany na rok i 5 miesięcy w zawieszeniu na 5 lat i grzywnę za pobicie do nieprzytomności rodaka w Holandii. Co ciekawe, nie tak dawno sam był ofiarą pobicia. Został razem z kolegą przetrzymywany dla okupu przez brutalnych porywaczy. Tak zaczynał się artykuł Supertygodnia Chełmskiego sprzed 10 lat. Zdarzenie już osądzone miało miejsce 3 sierpnia 2014 roku. 22-letni mieszkaniec gminy Siedliszcze wyjechał do Holandii na sezonowy zbiór truskawek. Tam rodacy pobili go tak mocno, aż stracił przytomność. Uciekł z zagranicy do rodzinnego domu i powiadomił o zdarzeniu chełmskie organy ścigania. Policji udało się namierzyć jednego ze sprawców. Jak ustalili śledczy, napastnicy dorwali poszkodowanego w baraku, przytrzymali, skopali i pobili aż do utraty przytomności. Ponoć zupełnie bez powodu, bo nie miał z nim jakiegoś zatargu. 21-letni mężczyzna trafił do szpitala. Gdy doszedł do siebie, postanowił wrócić do rodzinnego domu. Bał się pokazywać na plantacji, gdzie być może sprawcy pobicia cały czas na niego czyhali. W Polsce zawiadomił o zdarzeniu policję, wszczęto śledztwo. Sprawa była zawieszana, ponieważ chełmscy śledczy oczekiwali na dokumentację z Holandii. W grudniu 2015 roku została zakończona. 22-letni mężczyzna z Rejowca został oskarżony o spowodowanie upokrzywdzonego średniego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany mężczyzna został skazany na rok i 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Miał też zapłacić grzywnę oraz 2000 zł nawiązki pokrzywdzonemu i być pod dozorem kuratora sądowego. Jak udało się ustalić dziennikarzom Supertygodnia Chełmskiego, ten sam mężczyzna był ofiarą porwania, jakie miało miejsce 18 maja 2016 roku w Chełmie. Razem z 29-letnim znajomym pod pretekstem zakupu narkotyków poszedł we wskazane im miejsce w centrum miasta. Tam zostali zaatakowani przez kilku mężczyzn i zmuszeni do wejścia do samochodu, który zawiózł ich na teren jednej z posesji w mieście, gdzie byli przetrzymywani i bici. Agresywni porywacze stłukli ich pięściami po głowach i skopali. Jeden z pokrzywdzonych zadzwonił i poinformował swoją krewną o tym zdarzeniu. Jak mówił, porywacze żądali 25 tysięcy złotych w ramach rozliczenia za obrót wyrobami bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Pieniądze nie zostały przekazane. Napastnicy skradli im za to telefony komórkowe i 200 złotych. Pokrzywdzeni po kilku godzinach zostali wypuszczeni. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia oraz zabezpieczyli samochód i 14 tysięcy złotych. Chełmscy kryminalni, wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, jeszcze tego samego dnia zatrzymali 25-letniego mieszkańca gminy Chełm. Następnego dnia rano funkcjonariusze namierzyli kolejnych dwóch mieszkańców powiatu chełmskiego w wieku 25 i 60 lat. Trzeci z podejrzanych wpadł 2 tygodnie wcześniej.

to 21-letni hełmianin, który miał już wcześniej na bakier z prawem. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
3: Bonton Radio.

Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. Ponton Radio.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. Weekend.
6: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Alerty burzowe wciąż aktualne. Strażacy usuwają skutki wichur. Tragiczny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Polacy jedzą w pośpiechu, ale świadomość żywieniowa rośnie z roku na rok. Warto o to zadbać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trudny weekend dla strażaków innych służb. Ostrzeżenia przed burzami, wichurami wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. O prognozach na najbliższe godziny Błażej Kulesza.
1: Front przynoszący porywisty wiatr, opady i burze z gradem przetacza się przez Polskę. Dlatego synoptycy ostrzegają, czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyki MGW.
2: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
1: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy może znów okazać się wiatr.
2: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
1: Skutki dotychczasowych wichur widać w rosnącej liczbie interwencji strażaków.
0: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Śmiertelny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Zginęło dwóch pilotów. Myśliwiec F4 rozbił się podczas skrętu w prawo kilka metrów nad ziemią. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się na pobliski las. W jego gaszeniu uczestniczy 11 samolotów i śmigłowców. Niemal co trzeci Polak przyznaje, że je w pośpiechu i to, co akurat ma pod ręką. Tylko 7 na 10 Polaków codziennie je ciepły posiłek. Tak wynika z raportu Good Food Forum poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Rośnie jednak świadomość tego, co jemy, a coraz więcej osób czyta etykiety, mówi profesor Janna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Przede wszystkim Polaków interesuje data przydatności do spożycia. Może na drugim miejscu jest skład tego produktu i też bardzo często okazuje się, że na podstawie tego składu podejmowane są decyzje o odstawieniu produktu na półkę, bo okazuje się, że na przykład jest za dużo cukru, czy też wartość energetyczna tego produktu jest zbyt wysoka.
0: Co ciekawe, te same dania oceniamy jako dużo zdrowsze, gdy są przygotowywane w domu. Zachmurzenie jutro wciąż duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu najwięcej rozpogodzeń. Miejscami przez cały dzień przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie Polski. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.
4: 104,9 Bon Ton Radio.

Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyrażenie.

0: wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
3: Bon Ton Radio.

Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: for another.
1: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. 104 i 9 FM. 104.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.